0: Słuchacie Bonton Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie. Ewelina Walczak. Dziś sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
2: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
0: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
2: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18:30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
3: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
0: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości. Tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem. A na termometrach od 10 na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
4: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: artykułowi na temat pracy cementowni Chełm II 25 października 1971 roku zamieszczonemu na łamach sztandaru Ludu dodano podtytuł Akcja Mini Czechowice. Jak czytamy, 14 września w pochodzących z importu urządzeniach cementowni nastąpiła eksplozja, która unieruchomiła zakład. Każda doba postoju oznaczała ogromne straty. Natychmiast więc przystąpiono do usuwania skutków awarii. Zdemontowano i usunięto zniszczone w wyniku eksplozji urządzenia. Zaprojektowano nowy układ węglowy. Do usunięcia skutków awarii przystąpiły najlepsze ekipy przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego przemysłu cementowego, skierowane przez resort budownictwa grupy znakomitych mechaników z warszawskiego Mostostalu. Daleko idącej pomocy udzieliły pomorskie zakłady budowy maszyn z Bydgoszczy i Huta Ferrum. Prace prowadzone były w szybkim tempie. Na trzy zmiany. Monterzy mieli do pokonania ciężkie warunki, utrudniony dostęp do urządzeń, znaczny ich ciężar i wysokość stanowisk pracy. Pełnym powodzeniem zakończyła się więc akcja, która w przemyśle cementowym i resorcie budownictwa obdarzona została mianem Mini Czechowickiej.
1: Informacja o działalności cementowni Chełm II, ale o ile zwykle były to informacje o sukcesach, tutaj trzeba przyznać, sytuacja dosyć skomplikowana, bo informacja o awarii. Informacja podana dosyć późno, bo z notatki wynika, że awaria miała miejsce w połowie września. No jednak akurat w momencie bezpośrednio po tym wydarzeniu takie informacje się nie pojawiły. Przynajmniej nie udało mi się odnaleźć ani na łamach sztandaru Ludu, ani kuriera lubelskiego. No i w zasadzie dopiero po kilku dniach, tygodniach nawet pojawia się informacja, ale już właściwie jest to informacja dotycząca kwestii, jak z tej awarii udało się wyprowadzić zakład. Ta awaria rzeczywiście była dosyć poważna. Zamknięto produkcję, trzeba było podjąć natychmiastowe działania. Mamy tutaj zestaw instytucji, które zostały skierowane do pracy, wielu fachowców, na trzy zmiany praca, więc dosyć intensywne działania. No głównie dlatego, że każdy dzień postoju przynosił straty. No i efekt ostatecznie taki, że udało się rozwiązać problem. Awaria dotyczyła urządzeń zagranicznych. Wiązała się z eksplozją, jak wynika z notatki, a więc rzeczywiście było to dosyć poważne. Nie podano informacji o ewentualnych ofiarach, więc trudno tutaj sprawę zweryfikować, ale rzeczywiście sytuacja musiała być dosyć poważna. Dosyć ciekawe jest to odniesienie do Czechowic. Rzeczywiście w tym 1971 roku miała miejsce jedna z takich większych awarii przemysłowych na terenie Polski, niezwykle poważna, rafineria nafty w miejscowości Czechowice-Dziedzice. Doszło właśnie do uderzenia pioruna, później do zapalenia zbiorników. Było to rzeczywiście dosyć dramatyczne wydarzenie. Przyniosło 37 ofiar, tak wynika z relacji. Olbrzymia ilość strażaków zaangażowana i do dzisiaj to wydarzenie chodzi za jedno z najbardziej właśnie dramatycznych, jeśli chodzi o polski przemysł po II wojnie światowej. No tutaj w tytule nawiązano do tego wydarzenia, no ale trudno nam tutaj zweryfikować, jak to dokładnie wyglądało w Chełmie. Trzeba przyznać, że w ówczesnej prasie tak oszczędnie informowano o tego rodzaju wydarzeniach. Warto oczywiście przypomnieć, że cenzura tutaj funkcjonowała i wszystkie materiały, które się ukazywały, były pod kontrolą. No widocznie tutaj uznano, że nie będzie takich informacji szczegółowych na temat tego wydarzenia, ale już notatkę na temat wyprowadzenia zakładu z tej awaryjnej sytuacji pojawiła się i to w takiej dosyć rozbudowanej formie, warto dodać, że została umieszczona na pierwszej stronie sztandaru Ludu.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilet. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama. Bonton Radio 104.9. 104.9.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś cofamy się do roku 1993. To był czas grunge'u i eurodance'u, ale pośród tych skrajności pojawił się utwór, który brzmiał jak powiew luksusowego, inteligentnego popu. Wielu myślało, że to powrót legendarnego duetu, ale prawda była zupełnie inna. Przed nami Tears for Fears, bez Kurta Smitha, ale z genialnym Rolandem Orzabalem w szczytowej formie. Break it down again.

słyszymy nazwę Tears for Fears. Przed oczami mamy dwóch panów, Rolanda Orzabala i Kurta Smitha. Ale na początku lat 90. ten fundament pękł. Po gigantycznym sukcesie płyty The Seeds of Love, Kurt opuścił zespół. Break It Down Again to pierwszy singiel z albumu Elemental, choć wydany pod szyldem Tears for Fears, był to w rzeczywistości solowy projekt Orzabala. Wspólnie z nowym partnerem kreatywnym Alanem Griffithem, Roland musiał udowodnić całemu światu, że nazwa zespołu to coś więcej niż tylko twarze z plakatów. I udało się, utwór stał się hitem Top 20 w Wielkiej Brytanii i numerem 1 na liście Billboard Modern Rock Tracks w USA. Dlaczego ten utwór tak dobrze siedzi? Bo Roland Orzabal to perfekcjonista. Break It Down Again to majstersztyk produkcji. Słuchając uważnie, odnajdziecie tu echa fascynacji Orzabala grupą The Beatles, ale w nowoczesnym, niemal progresywnym wydaniu. Tekst utworu jest gęsty od metafor. Fraza Break It Down Again może odnosić się zarówno do dekonstrukcji emocjonalnej, jak i do samej struktury piosenki. Roland śpiewa o architektach czasu i przestrzeni, co idealnie oddaje jego podejście do budowania wielowarstwowych aranżacji, w których gitary akustyczne przeplatają się z potężnymi bębnami i elektroniką. Nie można zapomnieć o teledysku. Pamiętacie te niesamowite krajobrazy? Klip był kręcony w Parku Narodowym Arches w stanie Utah. Te czerwone skały i naturalne łuki skalne miały podkreślić elementarny, nawiązujący do tytułu płyty Elemental, charakter muzyki. Roland pojawia się tam jako samotny wędrowiec, co było jasnym sygnałem dla fanów. Teraz idę tą drogą sam. To był też moment, w którym Tears for Fears zaczęło być kojarzone z bardziej dojrzałym, alternatywnym rockiem, a nie tylko synthpopem lat 80. Break It Down Again to dowód na to, że prawdziwy talent obroni się nawet po wielkich wstrząsach. To piosenka o rozkładaniu rzeczy na czynniki pierwsze, by móc zbudować je na nowo, silniejsze i lepsze. Zostawiam Was zatem z tą potężną dawką energii.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Helmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Helm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chełmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chełmskidompogrzebowy.pl.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton.

0: Fragmenty dronu nad Bałtykiem. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV. Ewelina Walczak. Żandarmeria Wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
1: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego,
0: mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
2: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
0: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
3: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
0: Na pomysł zorganizowania protestów padli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: A w wiadomościach lokalnych o 7:30 powrócimy do wczorajszego świętowania. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie obchodzi 75-lecie. Była to okazja do wspomnień i spotkania ludzi, którzy przez lata tworzyli tę placówkę. Podwieczorek z Europą w Chełmskiej Bibliotece Publicznej już 20 października. Rozmowa dotyczyć będzie wpływu decyzji unijnych na mieszkańców i region. Zapisy trwają do 16 października. Liczba miejsc jest ograniczona. Pistolet i 11 sztuk amunicji ukrywał pod odzieżą obywatel Ukrainy, przekraczając granicę w Zosinie. Broń znaleźli celnicy podczas kontroli samochodu. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania broni bez zezwolenia. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Środa witana z zachmurzeniem na wschodzie i postępującymi rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Warto też uważać w kotlinach górskich na poranne mgły. W ciągu dnia na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, z kolei nad morzem silny wiatr. Temperatura wyniesie dziś od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 na zachodzie.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Ponton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: 6 po 7. Dobra, nie będę wam dzisiaj wmawiał, że środa to mały piątek i że trzeba skakać z radości pod sufit, bo jest 7 rano i na dworze jest 7 stopni, ale umówmy się tak, połowa roboczego tygodnia właśnie pęka. Najgorsza część poniedziałkowo-wtorkowego zamieszania jest już za nami. W kubku paruje konkretna kawka, a na 104,9 FM mam dla was muzykę, która bez zbędnego gadania postawi was do pionu. Jarek Hołota przy mikrofonie, witam Chełm i okolice. Zdejmujemy ciężar z karku i po prostu bezstresowo wjeżdżamy w ten dzień. Enrique Iglesias na początek.

0: Zaglądamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. Imieniny obchodzą dziś Alan, Bernard oraz Dominik. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia i ślemy moc energii na cały dzień. A w kalendarzu świąt ważne i bardzo sympatyczne akcenty. Dziś mamy Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela. Wielka Piątka. Ogromny szacunek i najlepsze życzenia dla wszystkich nauczycieli, pedagogów i pracowników chełmskich szkół oraz przedszkoli. Dziękujemy za Waszą cierpliwość i kawał dobrej roboty. A na 104,9 FM podkręcamy tempo i gramy numer, który natychmiast stawia na nogi Kacperczyk i Vito Bambino.
1: To jest mam talent.

0: Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Muzyka i głos AI.

Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w Hadeku. Reklama.

0: zanim wpadniecie w wir porannych obowiązków, dajmy mały rozruch szarym komórkom. Za moment w cyklu A dlaczego Kinga Miszczyk odpowie na kolejne nieoczywiste pytanie z naszej codzienności. Zostańcie z nami na 104,9 FM.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. No witam was. Dzisiaj pytanie od Doroty, która zastanawia się, dlaczego kiedy jesteśmy smutni, przybici albo bardzo zdenerwowani, tak często mamy ochotę sięgnąć po coś słodkiego. Dlaczego właśnie czekolada, ciastko albo lody? Dlaczego nie na przykład brokuł? I o to właśnie zapytała Dorota.
4: Cześć, a ja mam na imię Dorota i chciałam zapytać, dlaczego tak jest, że kiedy jesteśmy smutni i przybici albo coś nas bardzo zdenerwuje, to lubimy sobie wtedy sięgnąć po słodkie jedzenie. Dlaczego tak się dzieje?
3: Cóż, mózg ma w tej sprawie swoje preferencje. Kiedy przeżywamy stres, nasz organizm uruchamia reakcję alarmową. Zwiększa się m.in. wydzielanie hormonów związanych ze stresem, a mózg zaczyna intensywniej szukać sposobów na poradzenie sobie z napięciem. I tu pojawia się cukier. Słodkie jedzenie dostarcza energii, a jego smak aktywuje układ nagrody w mózgu. To sieć struktur, które pomagają nam odczuwać przyjemność i motywują nas do powtarzania zachowań, które uznajemy za korzystne lub przyjemne. W jedzeniu słodyczy ważny jest również smak, zapach i sama przyjemność jedzenia. Przez chwilę możemy skupić się na czymś miłym zamiast na problemie, który nas martwi. Ale jest jeszcze jeden mechanizm. Jeśli wielokrotnie sięgamy po czekoladę, kiedy mamy zły dzień, mózg zaczyna łączyć te dwie rzeczy, stres i słodycze. Z czasami sama trudna sytuacja może wywoływać ochotę na coś słodkiego, bo nauczyliśmy się, że to przynosi choć chwilową ulgę. Czyli czasem nie jesteśmy głodni, po prostu szukamy poprawy nastroju. Co ciekawe, nie wszyscy reagujemy tak samo. Niektórym stres odbiera apetyt i nie jedzą więcej. Znaczenie mają nasze doświadczenia, nawyki, sen, a nawet to, jak silne i długotrwałe jest napięcie. Czy to oznacza, że jedzenie słodyczy w smutku jest czymś złym? No niekoniecznie. Jedna czekolada nie jest problemem. Warto jednak pamiętać, że przyjemność po zjedzeniu czegoś słodkiego zwykle nie rozwiązuje przyczyn stresu, a ulga może być krótkotrwała. Dlatego następnym razem, kiedy najdzie was ochota na coś słodkiego, możecie zadać sobie proste pytanie. Czy jestem głodny? Czy może potrzebuję odpoczynku, rozmowy albo po prostu chwili spokoju? A jeśli odpowiedź brzmi jednego i drugiego, cóż, czasem można zjeść ciastko i jednocześnie zadbać o siebie w inny sposób. Doroto, dziękuję ci za to pytanie i pamiętajmy, emocje nie są naszym wrogiem. Warto je zauważać i rozumieć, zamiast próbować za każdym razem zagłuszać je czekoladą. I tutaj jeszcze takie małe wtrącenie. Mam nadzieję, że jest nas wielu, ale ja ze słodyczy najbardziej lubię i teraz wszyscy głośno jednocześnie, tak jest, śledzie. Dziękuję bardzo wam za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
5: Słuchacie Bonton Radio. Myślisz, że...

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
9: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton o 7.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie świętował wczoraj 75-lecie. Jubileusz połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W centrum uroczystości tego dnia znaleźli się ludzie, którzy przez kolejne dekady tworzyli tę szkołę. Uczniowie, absolwenci, nauczyciele, instruktorzy i pracownicy, mówi dyrektor ZDZ oddziału w Chełmie Beata Werszler-Kawałko.
10: Chyba najpiękniejsze wspomnienie z tego krótkiego okresu zarządzania to jest wspomnienie, gdy otrzymaliśmy Erasmusa. Bardzo zależy mi na tym, żeby młodzież poznawała inne miejsca, inne kraje, żeby uczyła się innej kultury i żeby zobaczyła, że warto tu się uczyć, żeby coś osiągać gdzie indziej. To chyba był taki najpiękniejszy moment. W tej chwili przygotowujemy się do realizacji tego Erasmusa i jesteśmy już w momencie kompletowania umowy.
9: Swoimi wspomnieniami podzielili się z nami również nauczyciele i pracownicy ZDZ.
11: Anna Małysz, nauczyciel języka polskiego. Pożegnanie klas, które się prowadziło przez kilka lat. Były i szkoły zawodowe, obecnie nazywają się branżowe, były i licea zawodowe, i technika, i szkoły dla dorosłych. Naprawdę przez wiele lat tyle ludzi się przewinęło i spotykało się naprawdę świetnych ludzi. Byłam wychowawcą klasy, to było liceum zawodowe. Ale łobuzowali, ale rozrabiali, ale byli tak cudowni, fantastyczni w tym wszystkim. Nigdy nie przegięli. Miło ich wspominam naprawdę. Nawet nie pamiętam, który to był rok. Dawno.
9: Przypominamy, że zdjęcia z jubileuszu można znaleźć na radiobonton.pl. Pistolet i 11 sztuk amunicji pod wierzchnią odzieżą. Tak próbował przekroczyć granicę w Zosinie obywatel Ukrainy. Broń znaleźli funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej. To była rutynowa kontrola samochodu wjeżdżającego do Polski. Mężczyzna był pasażerem Toyoty Land Cruiser. Nie zgłosił przewozu broni, nie przedstawił też wymaganych dokumentów. Podczas kontroli okazało się, że ukrywa pistolet kalibru 9 mm oraz amunicję. Mężczyznę przekazano strażnikom granicznym z placówki w Hrubieszowie. W prokuraturze usłyszał zarzut posiadania broni bez wymaganego pozwolenia. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem prokuratury.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
9: co decyzje Unii Europejskiej mogą oznaczać dla mieszkańców Chełma i jakie możliwości dają naszemu regionowi. O tym będzie można rozmawiać podczas podwieczorku z Europą. Takie spotkanie odbędzie się 20 października od 17 do 19 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. W dyskusji wezmą udział prezydent Chełma Jakub Banaszek, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Katarzyna Smyk oraz eksperci UMCS Andrzej Dumała i Jakub Olchowski. Rozmowa obejmie bezpieczeństwo, gospodarkę, energię i przyszłość wspólnoty. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz wskazywać sprawy, które ich interesują. Wydarzenie organizują przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Kompetencji Europejskich UMCS i Miasto Chełm. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy przez platformę Evenea, które potrwają jeszcze do 16 października.
12: Bonton Radio.

0: za 28. Poranny szczyt dojazdowy w Chełmie wchodzi w kluczową fazę. Szkoły, biura, pierwsze zakupy. Zanim wciśniecie gaz na prostej, sprawdźmy, gdzie w mieście trzeba zachować odrobinę cierpliwości. Za moment Marcin Petruk i poranny raport Trafik.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jesień czuć w powietrzu, widać również jej poranne uroki, jeżeli właśnie niedawno weszliście do samochodu. Zaparowane szyby najlepiej potraktować klimatyzacją, która znacznie szybciej niż nawiew wpłynie na przejrzystość. A dobra widoczność o tej porze jest bardzo ważna, ponieważ większy ruch trwa nie tylko na ulicach, ale również na przejściach dla pieszych, szczególnie w centrum Chełma.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonto.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Muzyka i głos AI.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliża się 8:01 godzina środowego poranka, minęła w mgnieniu oka. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny z kraju i ze świata oraz aktualna prognoza pogody. A po 8:00 powitamy kolejną godzinę, porozmawiamy z naszym gościem i sprawdzimy sportowy raport Marcina Petruka. Bądźcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Dzień dobrenek! Głodny? Nie czekaj! Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lwowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518 600 650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki?
9: Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw. Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
1: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata.
2: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
1: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
2: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
1: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
3: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
1: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
0: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterlingów na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby, sprawa jest rozwojowa.
0: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
5: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
0: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Dziś na zachodzie niebo systematycznie będzie się przecierać, za to na wschodzie utrzyma się więcej chmur. Głównie w północnych i wschodnich regionach spodziewać możemy się przelotnych opadów deszczu, a na południu nad morzem nawet lokalnych burz. Na termometrach chłodno od 9 do 15 stopni.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania. 5 po 8. Witam wszystkich, którzy dołączają do nas w drodze do pracy albo przy porannej kawie. Jarek Hołota melduje się w drugiej godzinie Bonton na dzień dobry. A jak w każdy poranek o tej porze, czas na stały punkt naszej ramówki. Zaglądamy w lokalne sprawy i zapraszamy na rozmowę z dzisiejszym gościem Radia Bonton.
10: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM. Gość radia Bonton.
12: Eliza Kudelska-Nowosad, dzień dobry. Dzisiaj naszych słuchaczy zabieramy do miejsca, które jest remontowane, jest w trakcie prac modernizacyjnych i to na pewno widać na osiedlu i w okolicy. To adres Połaniecka 10, to właśnie tutaj mieści się Centrum Integracji Społecznej, które będzie świętować, właściwie w tym roku już świętuje, 20-lecie istnienia. I to jest na pewno dobry moment, żeby opowiedzieć o przeszłości, a przede wszystkim spojrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o ten obszar pracy społecznej. Zapraszam na spotkanie z dyrektor Bożeną Stasiak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu. Tak się składa, jak Pani tutaj wspomniała, że jesteśmy w trakcie termomodernizacji budynku. Wiadomo, że to wpłynie na poprawę jakości naszej pracy, ale też jak rozpoczynaliśmy 20 lat temu...
12: To też był remont,
13: właśnie. Także tak się koło zatoczyło. Jak powstała nasza instytucja? No, nasza instytucja powstała z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Wtedy był napisany projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego i jeszcze na początku, jak tylko ta instytucja powstała, to ona funkcjonowała jako gospodarstwo pomocnicze właśnie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie i mieściliśmy się na początku też w sali konferencyjnej tej instytucji. No, trzeba powiedzieć, że tak naprawdę to było tak od początku budowanie nowej formy wsparcia dla naszych uczestników, dla mieszkańców Chełma, którzy znaleźli się w sytuacji takiej trudnej, w której nie widzieli sami rozwiązania. Pierwszy indywidualny program zatrudnienia socjalnego, który jest układany konkretnie dla danego uczestnika, został właśnie podpisany 16 października 2006 roku. Pierwsze jakby nasze kroki, takie już poważniejsze, no to zaczęliśmy stawiać w budynku, w pomieszczeniach wynajmowanych od szkoły podstawowej numer 8. Tam dostaliśmy piętro w jednym ze skrzydeł tej szkoły i rozpoczęliśmy od remontu. Remont wykonywaliśmy własnymi możliwościami. Powołaliśmy w ramach naszego programu grupę remontową i właśnie uczestnicy pod nadzorem instruktora po kolei, pomieszczenie po pomieszczeniu starali się remontować.
12: Czyli to była jednocześnie pomoc taka w obszarze tym społecznym.
13: Tak, bo tutaj właśnie w ogóle nasza działalność to jest tak jakby ściśle powiązana, jeżeli chodzi o działania społeczne, ale też działania takie zawodowe. Bo poprzez nasze działania, usługi staramy się też być jakby użyteczni społecznie. Staramy się uczyć naszych uczestników, że oni mają tutaj też swoją misję, rolę, jakąś sprawczość, tak, w wykonaniu czegoś, co potem pozostaje dla kolejnych pokoleń czy osób. Ale też przez te działania, przez te zadania, no, uczą się zawodu, tak? Podnoszą swoje umiejętności, kwalifikacje, co potem pozwala im jakoś lepiej funkcjonować na rynku pracy, czy pozwala im jakby podjąć zatrudnienie, czy może wykonywać własną działalność gospodarczą. No cóż, mogę powiedzieć, że to były początki.
12: Niełatwe,
13: bo to wszystko się tworzyło nowe. To w ogóle ustawa o zatrudnieniu socjalnym, na której my się opieramy, to została, jest z 2003 roku. Także powstanie tej naszej placówki w 2006 roku to było taką nową instytucją. Jeszcze w Polsce dosłownie powstawały pierwsze dopiero. No, trzeba było to wszystko budować od początku, trzeba było tworzyć te programy samemu, nie było gotowych wzorców i szablonów. Ale to też, tak jak tutaj rozmawiam z pracownikami, którzy wcześniej pracowali od początku, to też była taka dobra energia. Wszyscy się bardzo angażowali, bo to było coś ważnego. No, przede wszystkim chodziło o to, żeby pomóc osobie, tak? Że to głównie nasze działania miało być nakierowane na drugiego człowieka, na wsparcie jego, ale w różnych obszarach, co też nie było proste. Więc trzeba było tutaj pomyśleć, jak ten indywidualny program zatrudnienia socjalnego ma wyglądać, w jakich obszarach trzeba wspomóc tą osobę. I sami to właśnie pierwsi pracownicy, na czele jeszcze z panią dyrektor, panią Katarzyną Sokołowską, to wszystko było tworzone. utworzone. No i myślę, że na tych podwalinach, które zostały wtedy utworzone, do dnia dzisiejszego pracujemy. Oczywiście rozwijamy się, bo tam wychodzimy, prawda, naprzeciw potrzebom naszych uczestników. Tworzymy nowe formy wsparcia.
12: Są większe możliwości.
13: Są większe możliwości, tak. No tu i cyfrowe, i pod różnym względem, tak. Rozwijamy też bardzo współpracę z szerokim gronem partnerów. No wielu mamy przyjaciół, którzy wspierają nas w różnych takich działaniach miękkich. I to jest bardzo ważne, bo tak jak uczestnik, który przychodzi do nas, sam by sobie nie poradził ze swoimi problemami, tak samo my jako instytucja, bez wsparcia instytucjonalnego, począwszy od samorządu miasta Chełm, który nas finansuje, począwszy od partnerów, głównie to są jednostki organizacyjne miasta Chełm, ale są też prywatni przedsiębiorcy, czy są to organizacje pozarządowe, czy inne podmioty ekonomii społecznej, to wszyscy razem wspólnie tworzymy tą ekonomię społeczną w Chełmie. I to ma bardzo duże znaczenie.
12: Wymieniła Pani kilka takich obszarów, momentów w życiu człowieka, które sprawiają, że on traci wiarę w siebie, traci wiarę w swoją sprawczość, no ta przyszłość rozmywa się nagle. Jakie są historie uczestników? Kim jest uczestnik Centrum Integracji Społecznej, że właśnie tutaj trafia?
13: Jest oczywiście definicja ustawowa, kto może być uczestnikiem, prawda? Jakie przesłanki trzeba spełnić, żeby być uczestnikiem? Ale też dlatego, że te potrzeby i te różne przesłanki są bardzo różne, to ustawodawca określił taki otwarty katalog osób, które mogą do nas się zgłaszać. I chodzi o takie osoby, które znalazły się w sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Czyli każda osoba może znaleźć się w sytuacji trudnej. No bo weźmy sobie na przykład osobę, która nawet dzisiaj dobrze prosperuje, ma dobrą sytuację finansową, ma dobrą pracę, prawda?
12: Jest stabilnie,
13: prawda? Ale z dnia na dzień może się coś wydarzyć. Może na przykład sytuacja rodzinna być bardzo trudna, może być rozpad małżeństwa, może być trudna sytuacja zdrowotna, jakaś nagła choroba, prawda? To się może wiązać z utratą pracy, z utratą podstawowego źródła dochodu. I naprawdę osoba po jakimś czasie, jedna dłużej się trzyma dobrze, tak, psychicznie, druga osoba krócej i każda z tych osób może po jakimś czasie stać się tą osobą wymagającą wsparcia. I ja tutaj Państwu mogę powiedzieć na przykładzie, że do nas nie trafiają osoby tylko, jakbyśmy to, ja nie lubię używać tego słowa, z takich jakby nizin społecznych, ale trafiają osoby bardzo różne. Są osoby, które są bez wykształcenia, ale są też osoby, które mają wykształcenie wyższe. Są nawet osoby, które mają tytuł doktora, tak? To tutaj, wiecie Państwo, nigdy nie wiemy, co nas w życiu może jeszcze spotkać. I my byśmy chcieli, żeby ta nasza instytucja była postrzegana jako ta instytucja, która pomaga wszystkim. Nie patrzymy tutaj na status, na jakąś, na wykształcenie, na pozycję. My wszystkich uczestników, wszystkie osoby, które do nas się zgłaszają, staramy się traktować tak samo. Staramy się przywrócić go do tego takiego normalnego, właściwego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
14: Moje imię Andrzej. Chcę w paru zdaniach opowiedzieć, w jaki sposób odnalazłem i znalazłem się w Centrum Integracji Społecznej. Przez pewien okres czasu, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, zatrudnienie, praca, no, że człowiek miał utrzymanie skromne, czy też może ponad, ale miał. Z chwilą nadejścia tego okresu jesienno-zimowego człowiek znajdował się, no można powiedzieć, na takim bezdrożu, tak? No i jedyna pomoc, opieka społeczna. Wstyd, no ale wstyd trzeba było chować gdzieś tam do kieszeni, trzeba było za coś żyć, minimalnie, ale żeby nie zejść na tą złą drogę. No i tak też się stało w tym moim przypadku. I pewnego razu, no trzeba było się cofnąć, bo to było 15-lecie. Już tutaj byłem uczestnikiem. Powiem Państwu, i żeby to wszyscy usłyszeli, że Centrum Integracji Społecznej, jeżeli chodzi o moją skromną osobę, dało mi i daje bardzo, bardzo dużo. Ktoś będzie myślał, może nie powinien tego mówić, że a, jesteś ścisły, więc jakiś drugoplanowiec, trzecioplanowiec, bzdura, no sens, i to chcę wyraźnie powiedzieć. Jestem bardziej niż przekonany, że jeżeli Boże mi da i znajdę zatrudnienie, gdzie nie będę, można powiedzieć w cudzysłowie, potrzebował jak gdyby pomocy Centrum Integracji Społecznej, to niemniej wyniesione stąd relacje, porady na pewno w dalszym życiu mi

0: podjęły tą próbę zmiany swojego życia, ale również podziękować wszystkim, którzy przyczynili się, osobom, które historycznie przyczyniły się, tym, które utworzyły, tym, które nas wspierają przez te 20 lat i oczywiście pracownikom, bo tak jak mówiłam, filarem naszej pracy są pracownicy, kadra pracownicza, która też się zmieniała na przestrzeni tych 20 lat, ale no, pracownik jest jakby tutaj codziennie. On pracuje na co dzień z uczestnikiem, musi się wgłębić w jego problemy, starać się jego zrozumieć, starać mu pomóc, starać go nauczyć zawodu, no troszkę go wspierać, wychowywać. Także jest to trudna praca i tutaj bardzo dziękuję właśnie mojej kadrze, która z sercem i z oddaniem tą pracę wykonuje, bo tylko dzięki temu, że jesteśmy grupą, zespołem, że działamy tutaj w partnerstwie, możemy te sukcesy osiągać. Już chciałam zaprosić tutaj wszystkie osoby, wszystkich absolwentów naszych, wszystkich pracowników, którzy pracowali w naszej instytucji na tą galę do Chełmskiej Biblioteki Publicznej 16 października na godzinę 10:30. Również osoby, które w jakiś inny sposób były związane z naszą instytucją, bo takich wiele osób się też tutaj przewidziło. Będzie nam bardzo miło wspólnie z Państwem świętować ten piękny jubileusz. Także zapraszamy serdecznie.
1: A ja zapraszam do tego, by pełnej rozmowy wysłuchać na radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton. Może będzie źródłem wiedzy dla tych, którzy potrzebują pomocy.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
8: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.
10: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem.

0: stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecik. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

To jest Bonton na Dzień Dobry i Dajdo na 104,9 FM. Teraz mam dla was na poranny rozruch umysłu małą historyczno-muzyczną ciekawostkę. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nie mogli zabrać muzyki ze sobą na spacer czy do auta? W latach 50. ubiegłego wieku na rynku pojawiło się pierwsze małe tranzystorowe radio kieszonkowe. Ludzie byli w szoku, że mogli iść ulicą i słuchać swoich ulubionych stacji bez ciągnięcia za sobą wielkiej skrzyni i kabli. To był prawdziwy początek wolności słuchania. Dzisiaj macie nas w autach, telefonach i smartfonach, ale ta sama radość z dobrego kawałka w drodze do pracy pozostała niezmienna. Na 104,9 FM podajemy kolejny numer, który natychmiast poprawi wam humor. Alex Warren przed nami.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
0: Reklama.
9: Co słychać na chełmskich boiskach i parkietach? Jakie plany treningowe na środek tygodnia mają nasze lokalne drużyny? O tym wszystkim już za moment w serwisie sportowym z Marcin Petruk.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Podziemia kredowe HKS Chełmu. Pod takim mianem biało-zieloni siatkarze będą walczyli o punkty w Tauron Lidze. Wczoraj w Chełmskiej Bibliotece Publicznej został oficjalnie zaprezentowany skład zespołu oraz sztabu trenerskiego. Pierwszy mecz nasza drużyna zagra w poniedziałek we własnej hali i podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Antonina Serafin, jedna z najbardziej doświadczonych tenisistek stołowych UKS-u Rzaczek-Wajsłowice, ma za sobą udany start w pierwszym Grand Prix Polski Juniorów w Szczawnie-Zdroju. O szczegółach trener Tadeusz Bochniarz.
12: Antonina, startując 29 numerem w rankingu krajowym, utrzymała tą pozycję. Mimo że w grupie nie odniosła sukces, to w fazie pucharowej tego turnieju odniosła znaczące zwycięstwo, pokonując zawodniczkę z AZS-u Wrocław. Po meczu następny przedział po bardzo ciętej walce przegrała również z zawodniczką z Dolnego Śląska, zajmując ostatecznie 25 miejsce, co dało jej prawo do gry w drugim turnieju Grand Prix bez eliminacji wojewódzkich.
11: W tym samym czasie Nikola Urbańczyk wspólnie z Piotrem Urbańczykiem rywalizowali w Grand Prix Mazowsza w Piasecznie, gdzie wspólnie wywalczyli piątą lokatę. W najbliższy weekend natomiast zawodnicy UKS-u Rzeczek Państwowice zainaugurują nowy sezon w drugiej lidze. W najbliższy weekend już po raz 10 tej jesieni na Murawę wyjdą zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Na utrzymanie dobrej pasy liczy m.in. Ruch Izbica, który w poprzednim spotkaniu zgarnął komplet punktów 3-0 pokonując na wyjeździe Kłosa gmina Chełm. Wspomina trener Roman Blonka.
0: Chociaż wynik jest wysoki, ale to nie była nasza przewaga taka ogromna. Do 60 minuty był mecz wyrównany, a nawet z przewagą drużyny gospodarzy. Wytrzymaliśmy ten napór w ostatnich 30 minutach. Strzeliśmy 3 bramki i zdobyliśmy 3 punkty.
11: Tym razem domowym rywalem Ruchu Izbica będzie Hetman Żółkiewka.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: ostatnia prosta porannego szczytu dojazdowego. Zanim ruszycie w dalszą trasę przez Chełm, sprawdźmy najświeższy meldunek z ulic. Marcin Petruk i raport Trafik.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Po porannych korkach ruch samochodów na chełmskich ulicach już się unormował, co nie zmienia faktu, że trzeba zachować większą czujność. Szczególnie w okolicach szkół, jak też przed tymi przejściami dla pieszych, które słabiej widać przez zaparkowane równolegle samochody. Na wszelki wypadek przypominamy również, żeby na nierówności w jezdni uważać na Opłońskiej i Kopernika, a na tej drugiej także na wystające Studzienki.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
4: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny, szybka płatność. Skup zbóż Janszpol. Strupiń duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Za moment 9, kolejna godzina Bonton na Dzień Dobry powoli przechodzi do historii. Za chwilę pełny serwis informacyjny, flash z regionu i prognoza pogody. A po 9, witamina FM od Janka Zielińskiego, wydarzenia kulturalne od Moniki Łupkowskiej i garść dobrych rytmów na środek dnia. Zostańcie z nami na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
0: EcoTax i Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Heum Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Heum ulica Lubelska 31.
1: Reklama.

0: Fragmenty drona nad Bałtykiem? Sprawy wyjaśnia żandarmeria. Resort rolnictwa sprawdza doniesienia o mobbingu. Więzienie za pomoc migrantom. MSWiA chce zaostrzyć przepisy. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
1: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb około 18.30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
0: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Joruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
2: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
0: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
0: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Dzisiaj przypada 83. rocznica buntu i ucieczki więźniów niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Uroczystości przy Polanie mogił rozpoczną się w południe. W programie także wykład w muzeum oraz koncert o 17 w Wielkiej Synagodze we Włodawie. 3 firmy chcą odbierać i zagospodarowywać odpady z gminy Chełm w kolejnych latach. Najtańszą ofertę wartą ponad 7 200 000 zł złożył dotychczasowy wykonawca. Gmina zabezpieczyła na zadanie ponad 9 milionów złotych. Oferty czekają na weryfikację. Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uznała za niezasadną skargę na kierownik zakładu wodociągów i kanalizacji. Dotyczyła jej komentarzy w mediach społecznościowych, m.in. przed referendum w sprawie odwołania burmistrza. Komisja oceniła, że wpisy mieściły się w granicach wolności słowa. Więcej na ten temat i informacji lokalnych w wiadomościach o 9.30.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Na wschodzie wciąż pochmurno, w północnej i wschodniej Polsce sporo przelotnego deszczu, a po południu na północy dodatkowo burz. Z kolei w Wysokich Tatrach popada deszcz ze śniegiem. Wiatr mocniej da o sobie znać na wybrzeżu i w Karkonoszach. Termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na Pomorzu Zachodnim.
6: dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: 6 po 9 wchodzimy w trzecią godzinę środowego bontonu na dzień dobry. Jarek Hołota przy mikrofonie, poranny pośpiech za nami. Większość z Was jest już na stanowiskach. Czas zatem na spokojniejsze, ale niezwykle energetyczne granie na 104,9 FM. Joe Cocker przed nami.

0: Żeby dzisiejsza produktywność utrzymywała się na wysokim poziomie, potrzebny jest solidny zastrzyk dobrej energii. Za chwilę Witamina FM i Jan Zieliński zaserwuje nam pigułkę uzdrowia bez recepty.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Przy otwarciu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chełmie pojawiła się dyskusja o poważnym problemie dla niepełnosprawnych w całym mieście. Chodzi o kwestię przejazdów. Janek Zieliński, zapraszam. 17 sierpnia Stowarzyszenie 25 Plus Nasza Przyszłość wystosowało do Urzędu Miasta oficjalne pismo z prośbą o zapewnienie transportu do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz stworzenie dla niepełnosprawnych miejskiego systemu transportu. Na przełomie sierpnia i września podjęto ten temat na sesji Rady Miasta. O istocie problemu opowiedzieli Radiu Bon Ton Agnieszka Filipczuk i Jacek Bobruś.
4: Jako organizacje pozarządowe, czyli moje Stowarzyszenie 25 Plus i Jacka Stowarzyszenie Zbyszko, przyjmowaliśmy dużo telefonów od ludzi, którzy potrzebowali transportu, potrzebowali pomocy w przemieszczaniu się. Głównie to były prośby o pomoc w takich codziennych sprawach, czyli dotarcie do lekarza, na jakieś zabiegi. Nie mogliśmy pomóc, bo nie mamy takich środków na to, żeby zakupić samochód. Teraz się pojawiła kolejna okoliczność, czyli otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami i wszystko fajnie, bo tak jak wielokrotnie powtarzałam, to jest dla nas bardzo ważne, my się bardzo z tego cieszymy, ale niestety brak transportu uniemożliwi wielu osobom dotarcie do tego centrum, a to troszkę mija się z celem, dlatego że mamy możliwości, myślę, że to będzie bardzo fajne miejsce dla tych osób, gdzie będą mogli spełniać się w społeczeństwie razem z rówieśnikami, a jednocześnie część osób będzie wykluczona.
5: W wielu miastach ten problem został rozwiązany w różny sposób, ale mnie osobiście najbardziej podoba się rozwiązanie krakowskie, czyli korporacja taksówkarska ma pojazdy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i tak jak każdy obywatel miasta, każdy mieszkaniec miasta, zamawiamy sobie taksóweczkę, podjeżdża, wsiadamy na wózku i jedziemy i cena jest taka sama jak transport każdej innej osoby. Natomiast w innych miastach różnie to bywa, różne są rozwiązania, aczkolwiek są. W wielu miastach są różne rozwiązania, aczkolwiek działa to. Jest coraz więcej miast w Polsce i skoro dało się tam, myślę, że da się i u nas. Tylko jedno zastrzeżenie, żeby to był transport dostępny w weekendy, wieczorami, albo nawet i późnymi wieczorami, kiedy są koncerty, kiedy są seanse czy spektakle teatralne. Dlatego, że uważam, że każda osoba, i tak samo na wózku, czy osoba z dużymi problemami w poruszaniu się, ma prawo korzystać z pełni życia.
3: Temat jest o tyle istotny, że za takim transportem idą koszta, nawet 5000 zł miesięcznie. Nie są to małe pieniądze, a przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych czy gorszej jakości ścieżkach taki transport staje się koniecznością. W poniedziałek Stowarzyszenie 25 Plus Nasza Przyszłość opublikowało na swoim Facebooku odpowiedź ze strony miasta, gdzie zapewniono, że trwa proces zabezpieczenia pieniędzy w budżecie na transport do COM-u. Co zaś tyczy się ogólnego systemu przewozu na terenie Chełma, trwają analizy organizacyjne i finansowe. Jeżeli coś się nowego pojawi w tym temacie, dam Wam znać. Natomiast na dzisiaj dziękuję Wam, życzę dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
6: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
9: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro. Więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Znowu nie możesz zasnąć.

chłopaki. Kuba i Kuba na 104,9. To jest bonton na dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy w idealnym punkcie tygodnia. Najgorszy poniedziałkowy rozruch za nami. Do piątku coraz bliżej, więc warto złapać równy, spokojny oddech. Jeśli odpisaliście na pierwsze maile albo zamknęliście poranne zlecenia, zróbcie sobie 3 minuty przerwy. Wyprostujcie plecy, odejdźcie od monitora i otwórzcie okno, a w głośnikach na 104,9 niezmiennie serwować będziemy wam numery, przy których praca idzie 2 razy szybciej i bez zbędnego stresu. George Michael przed nami.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Reklama.
5: Lokalne wiadomości Radia Bonton o 9.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj w Sobiborze odbędą się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę zbrojnego buntu i ucieczki więźniów niemieckiego obozu zagłady. Organizatorzy zapraszają do wspólnego oddania hołdu uczestnikom powstania oraz ofiarom obozu. Obchody rozpoczną się w południe ceremonią przy Polanie Mogił. Pół godziny później w sali edukacyjnej Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze rozpocznie się wykład Floriana Rossa ze Stowarzyszenia Bildungswerk Stanisław Hans. Edukator opowie o historii powstania Alei Pamięci i jej znaczeniu dla upamiętnienia zamordowanych. Uroczystości zakończy koncert w Wielkiej Synagodze we Włodawie. O 17.00 wystąpią Jasza Liberman, grający na skrzypcach i altówce, oraz wiolonczelista Łukasz Pawlikowski. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga rezerwacji. Organizatorzy zapraszają osoby od 14 roku życia.
6: Trzeba przyznać, że było to takie zwieńczenie niezwykle dramatycznej historii, kiedy już Niemcy podjęli decyzję o tym, że ludność żydowska zostanie poddana takiej pełnej eksterminacji w ramach akcji Reinhardt realizowanej na Lubelszczyźnie. No to jednym z takich działań było utworzenie obozu zagłady w Sobiborze w roku 1942. Ten obóz został utworzony, no i już w kolejnych miesiącach zaczęły pojawiać transporty nie tylko z ziem polskich, ale również i z innych państw europejskich. Ostatecznie obóz Sobiborze pochłonął olbrzymią ilość ofiar. Zwykle szacuje się tę liczbę na 250 tysięcy, chociaż oczywiście ciągle się toczą dyskusje, jak to realnie wyglądało.
5: O historii obozu przypomina historyk Zbigniew Lubaszewski i dodaje, że zostało w nim zamordowanych również wielu chełmskich Żydów. Poświęcony powstaniu w Sobiborze podcast Bliżej Kultury Głosy Przeszłości znajdziecie na radiobonton.pl. Ponad 9 milionów złotych na gospodarkę odpadami w gminie Chełm. Trzy firmy walczą o 2-letni kontrakt. Samorząd przygotowuje się do wyłonienia firmy, która zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem śmieci w kolejnych latach. Na sfinansowanie tego zadania zabezpieczono ponad 9 milionów 200 tysięcy złotych. Do przetargu stanęły trzy podmioty, a najtańszą ofertę przedstawił dotychczasowy wykonawca usługi. O zamówienie ubiegają się przedsiębiorstwa lokalne oraz konsorcjum z regionu. O ostatecznym rozstrzygnięciu zdecyduje wyłącznie kryterium ceny, co stawia dotychczasowy zakład na pozycji faworyta pod warunkiem pomyślnej weryfikacji formalnej dokumentów. Nowa umowa wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku i potrwa 2 lata z możliwością jej przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Zadanie jest spore, ponieważ system obejmuje około 4500 gospodarstw domowych, a przewidywana masa śmieci do odebrania w ramach podstawowego kontraktu wynosi 6600. ton. Warto odnotować, że koszty funkcjonowania systemu wyraźnie rosną. Fundusze przeznaczone przez gminę na to zadanie są aż o ponad 20% wyższe niż w poprzednim przetargu z 2024 roku.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Czy urzędnik może ostro komentować lokalną politykę na prywatnym profilu w mediach społecznościowych? O to spierali się radni rejowca fabrycznego. Ostatecznie Rada uznała za niezasadną skargę na kierownik zakładu wodociągów i kanalizacji Emilię Ignatowicz-Steć. Skargę złożyła radna Henryka Wiśniewska. Zarzucała kierownik niestosowne wpisy, między innymi podczas dyskusji przed referendum w sprawie odwołania burmistrza. Dołączyła 18 stron zrzutów ekranu. Komisja oceniła, że komentarze były ironiczne i nieprzychylne, ale mieściły się w granicach wolności słowa. Kierownik podkreślała, że wypowiadała się prywatnie, poza godzinami pracy. Radna wskazywała natomiast na obowiązek przestrzegania etyki zawodowej. Przed głosowaniem pojawił się problem z otwarciem pisemnych wyjaśnień na tabletach. Radny Mariusz Grams odmówił z tego powodu udziału w głosowaniu. Za uznaniem skargi za niezasadną głosowało ostatecznie 8 radnych, 1 był przeciw, a 2 się wstrzymało.

0: Za 20:10 sprawdźmy teraz, co ciekawego przygotowały chełmskie instytucje kultury na drugą połowę tygodnia. Wystawy, spektakle i wydarzenia, na które warto zarezerwować sobie czas. Zapraszamy na Bliżej Kultury. Monika Łupkowska.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Dzisiaj w Radiu Bonton jest gość, którego w piątek będziemy mogli podziwiać w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, a jest nim...
5: Krzysztof Grzesiuk, były mieszkaniec Chełma. Ja się tym trochę chwalę i trochę używam jako legitymacji, żeby zapraszać państwa, mieszkańców Chełma na spotkanie. To ono miałoby się odbyć w piątek, tak o godzinie 17, ale też chciałbym państwa nieco wcześniej zaprosić. Adam będzie przedstawiał swoje... My znamy się też od wielu lat. Adam będzie przedstawiał swoje rysunki zwierząt. Bardzo specyficzną kreską i bardzo, bardzo państwa serdecznie zachęcam, żebyście wybrali się na tą wystawę z różnych powodów. W sposób zdumiewający łączy się ona z moim spektaklem.
4: No tak, wernisaż będzie godzinę przed, tak, o 16, więc tutaj najpierw możemy też oczywiście zaprosić na wernisaż, który jest no jakimś przedstępem do monodramu, natomiast o 17 monodram. No i tutaj jakbyśmy mogli trochę więcej usłyszeć jakichś inspiracji.
5: Jestem amatorem, zupełnym amatorem, nawet powiedziałbym znacznie gorzej, bo emerytem. I w związku z tym jakby trochę to się też może i czasami uzewnętrznia w samym przedstawieniu. Nie chciałbym tak do końca państwu określać jego treści, no bo mam nadzieję, że państwo przyjdziecie i obejrzycie, natomiast jest to wymieszana tragedia i komedia. Moglibyśmy powiedzieć tragikomedia albo komedio-tragedia. Zależy, jaką warstwę państwo bardziej zauważycie w tym monodramie. Trwa on 60 minut, a inspiracje... One sięgają trochę przeszłości też, ponieważ zaczynałem z grupą bardzo serdecznych kolegów, czy kolegi, koleżanki w takim teatrze No Name Theater. On się nazywał Przedstawieniem Antygony w Nowym Jorku. Takim prawie pełnowymiarowym spektaklem, gdzie grałem rolę pchełki. I to przedstawienie oraz pogmatwane trochę losy nasze jako ludzi doprowadziły mnie do monodramu. Potraktowałem to jako pewnego rodzaju wyzwanie, bo okazało się, że nie ma w ogóle takiej formuły użytej jak monodram w stosunku do Antygony Sofoklesa czy Antygony w Nowym Jorku Janusza Głowackiego. Trochę nie zdając sobie sprawy, że są to rzeczy niemożliwe, a w każdym razie nigdy nie praktykowane, to po prostu nie wiedząc o tym napisałem coś takiego. A pani oczekuje pewnie i państwo, żeby powiedzieć coś więcej na temat tragedii i komedii. Tragedia to oczywiście losy Antygony, która staje przed straszliwie trudnymi wyborami, ale one były o tyle trudne, że, ale też i oczywiste, bo można było się zachować albo zgodnie z prawem boskim i oczekiwaniami społecznymi starożytnej Grecji, albo wbrew nim. Natomiast to, co zrobił Janusz Głowacki, czyli postawił na głowie jakby tą całą sytuację i umieścił bohaterów w parku nowojorskim, to doprowadziło do wielu komicznych wydarzeń. Komicznych trochę pozornie, trochę powierzchownie, bo no jest sporo sytuacji takich, które wywołują uśmiech, śmiech, zwłaszcza zachowania bohaterów tej drugiej części, bo jakby spektakl dzieli się na trzy części. To te śmieszności, komediowe elementy dają się zauważyć, ale i tak najważniejszy okazuje się ten dylemat, który jest w pierwszej części, czyli zachować się zgodnie z sumieniem, czy też zachować się zgodnie z rozkazami Kreona, który, no jak państwo pewnie pamiętacie, ja państwu przypominam, dlatego jest ta Antygona Sofoklesa jakby też uwzględniona w pierwszej części. Przypominam państwu bardzo, bardzo krótko cały spór, cały dylemat i te wątpliwości, które towarzyszyły temu rytuałowi pochówku. Natomiast trzecia część, bo to jest tryptyk nie bez powodu, trzecia część jest inspirowana Ostatnim cieciem Janusza Głowackiego. To taka mikropowieść, bardzo słabo znana. Nigdy to nie zostało przez Janusza Głowackiego zmienione w formę dramatu. To jest taka mikropowieść i tak do końca to nawet, ona jest bardzo, bardzo krytyczna w stosunku do świata mediów, do świata mody, show biznesu i tych wszystkich okoliczności, które temu towarzyszą. I mam nadzieję, że udało mi się pokazać w sposób ironiczny taką ciemną stronę życia tego tworu, który no to jest w ogóle, rządzi się ogromną ilością pieniędzy i jakby dziwne rzeczy z tego wszystkiego wynikają, ale to mam nadzieję, że Państwo zobaczycie i wytrzymacie, bo ta trzecia część jest taka trudna w odbiorze, bowiem zaimplementowałem taką scenę z Antygoną w Nowym Jorku, gdzie omawiany jest obraz Hieronima Boscha, znany tryptyk, różnie nazywany, ale odgrywa on bardzo istotną rolę w tym spektaklu.
3: To jest część naszej rozmowy na całą. Zapraszam na naszą stronę internetową radiobonton.pl do zakładki Bliżej Kultury. A teraz zaproszenie na dzisiejszy podcast.
6: Choć jesień potrafi być kapryśna, to w kuchni nie ma sobie równych. To właśnie teraz natura dzieli się z nami tym, co najcenniejsze, najbardziej wyraziste i najsmaczniejsze. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jak smakuje polska złota jesień, to idealną odpowiedź można było znaleźć minioną niedzielę w Poperczynie w gminie Żółkiewka. To tam odbył się wyjątkowy już 13. Festiwal Smaki Jesieni, organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasny Staw Plus, gminę Żółkiewka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej. W dzisiejszej audycji zabiorę Państwa w niezwykle aromatyczną podróż po powiecie krasnostawskim. Naszymi przewodnikami będą gospodynie, które od lat kultywują lokalne tradycje i udowadniają, że kulinarna wyobraźnia nie zna granic. W programie usłyszą Państwo relację z zaciętej, ale niezwykle słodkiej rywalizacji. Dwa główne konkursy festiwalu wyłoniły najsmaczniejsze jesienne ciasto oraz najlepszą regionalną nalewkę. Festiwal to jednak nie tylko jedzenie, ale przede wszystkim wspaniała atmosfera, integracja i uśmiech, który rozgrzewał mocniej niż konkursowe nalewki z pigwy. Zapraszam do wysłuchania podcastu Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu dzisiaj o 18.20. Wanda Jaroszczuk.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
8: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Zbliża się 10:00, 3 godziny środowego poranka minęły błyskawicznie. Za chwilę serwis informacyjny z kraju i ze świata, wiadomości sportowe oraz świeża prognoza pogody, a po 10:00 wracamy w pełnym składzie. Przed nami jeszcze 2 godziny porannego pasma Bonton na dzień dobry ze świetną muzyką i lokalnymi akcentami. Słyszymy się tuż po serwisie.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Reklama.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału. Ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. Stumilowy las wciąż bawi i uczy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
1: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
0: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N., podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z innymi osobami, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
2: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
3: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach Stumilowego Lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze Stumilowego Lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Frank 6-2, 6-1. To drugie starcie obu zawodniczek i drugie zwycięstwo Świątek. 4 lata temu w Warszawie Frank też ugrała tylko 3 gemy. W tym samym czasie co polski mecz batalię z Czeszką Marii Błoskową toczyła Maja Chwalińska. Polka przegrała pierwszą partię 6-1, ale zachowała zimną krew, oddając Błoskowej w kolejnych setach już tylko po jednym gemie. Udało się pokonać Belgijki, pora na Irlandki. Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial, jaki odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. W Gdańsku po emocjonującym meczu awansowały do finału baraży, a więcej o tym spotkaniu już teraz w relacji Przemysława Pozowskiego.
6: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię jedenastek 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła 2 strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie, trzeba była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2, potem nasze strzeliły na 3-2, no i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych, ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię.
5: To była relacja Przemysława Pozowskiego, ja tylko dodam, że Irlandki pewnie pokonały Kazachstan w 2 meczu, aż 12-0. Hokejści GKS KS-u Tychy przegrali u siebie z fińską drużyną Tappara Tampere 3-6 w swoim ostatnim meczu hokejowej Ligi Mistrzów. Tyszanie kończą swoją przygodę na europejskich lodowiskach z jednym punktem w 6 meczach. 6 razy przegrali, w tym raz po dogrywce. 15 miejsce w kwalifikacjach drużynowego wyścigu na dochodzenie zajęła polska drużyna Pań w rozpoczętych Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym. Do kolejnej rundy awansowało 8 najlepszych zespołów. Najszybsza była reprezentacja Wielkiej Brytanii.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Zachód kraju łapie dziś najwięcej słońca, z kolei we wschodniej połowie dominuje zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, a na wybrzeżu porywistego wiatru i popołudniowych burz. Z kolei wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Na termometrach od 9 stopni na krańcach północno-wschodnich, przez 13 w centrum, po 15 na zachodzie.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: 7:10, jeśli do tej pory nikt w pracy nie zepsuł wam humoru, gratulacje. Najtrudniejszy test dnia zaliczony. Jarek Hołota, witam tych, którzy wjeżdżają z nami w drugą część poranka na 104,9 FM. Telefon przestał wreszcie dzwonić co 5 sekund. To idealny moment, żeby opuścić na chwilę roletę, odejść od biurka i zrobić sobie świeżą herbatę lub kawę. Zostańcie z nami. Gramy bez pośpiechu i bez sztywno skrojonych regułek. Stranglers, Sienna Spyro i Kayla przed nami.

0: diagnostycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
1: Podwieczorek z Europą w Chełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

i Furtado na 104,9. To jest Bonton na dzień dobry. Zaglądam na Chełmskie ulice. Miasto żyje swoim spokojnym, przedpołudniowym rytmem. Jeśli macie za chwilę okienko na szybki spacer po sprawy służbowe albo krótkie przewietrzenie głowy, wyjdźcie na te parę minut na świeże powietrze. A jeśli musicie zostać przy biurku, spokojnie, podkręcamy głośniki. Przed nami kolejna porcja muzyki, przy której robota robi się sama. Gramy dla Was w Radiu Bonton. Perfekt.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
6: Pora na kolejną dawkę informacji ze świata chełmskiego sportu, podsumowanie ostatnich treningów, wiadomości z klubów i zapowiedzi nadchodzących startów. Na serwis sportowy zaprasza Marcin Petruk.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
9: Marcin Petruk, zapraszam. Strzelcy MKS-u Dragon Chełmu popisali się celnością w międzynarodowej stawce. W sumie zdobyli 6 medali podczas międzynarodowych zawodów klasyfikacyjnych Air Master, których gospodarzem była Warszawa, mówi prezes klubu Jan Dąbski.
10: Drugie miejsce zajęła para Damian Siedlecki, Dragon Chełm, Daria Mrugała, Szarotka Nowy Targ. Trzecie miejsce Oberda Mateusz i Nowosad Martyna. W konkurencji KPM 40 młodzików, dwóch strzelania, które się tam odbyły, drugie miejsce zajął Oberda Mateusz. W pierwszym uzyskał wynik 403,6, a w drugim 410. KPM 40 młodziczek, trzecie miejsce zajęła Nowosad Martyna z wynikiem 405,6 punkta.
9: Ponadto w tej samej konkurencji, ale wśród seniorów, drugie miejsce zajął Damian Siedlecki. Reprezentanci GKK Peleton Okrzów po raz kolejny na podium. Tym razem z medalami wrócili z Janowa Lubelskiego, który był gospodarzem 11 edycji zawodów XC Krug Cup, gdzie musieli pokonać 7 pętli o łącznej długości 27 km. Mówi Jarosław Garda.
11: Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Kamil Borowski. Nasz zawodnik zaprezentował znakomite umiejętności techniczne, pewnie dyktował tempo przez cały wyścig i samotnie przeciął linię mety na pierwszym miejscu. Sukces klubu przepieczętowali pozostali kolarze, meldując się w ścisłej czołówce. Adam Mandziak wywalczył znakomite trzecie miejsce Open oraz drugą pozycję w kategorii M4. Z kolei Stanisław Pruchniak zakończył ten wyścig na 7. miejscu Open, zajmując 3. lokatę i zdobywając brązowy medal w kategorii M4.
9: Tym startem kolarze GKK Peleton Okrzów zakończyli tegoroczne zmagania.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry. Let's go.

Miley Cyrus za nami. Na 104,9 FM, połowa października w naszej kuchni to czas na konkretne, rozgrzewające smaki. Na lokalnych targowiskach w Chełmie królują świeże dynie, grzyby, śliwki i jabłka. Jeśli zastanawialiście się, co przygotować dziś na szybki obiad po pracy, gęsta zupa krem z prażonymi pestkami albo imbirowy napar to absolutny strzał w dziesiątkę na jesienne popołudnie. Smacznie, zdrowo i lokalnie. A na 104,9 FM w Radiu Bon Ton serwujemy muzyczny deser na koniec tej godziny. Holly Humberstone przed nami.

0: Off Kadr. Na przegląd filmowy zaprasza Monika Łupkowska.
1: Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Was nieco inne, wyjątkowe wydanie audycji Off Kadr, ponieważ będę mieć współprowadzącego. Wrócimy do Chełmskiej Biblioteki Publicznej, gdzie odbyło się spotkanie z aktorem filmowym, serialowym i teatralnym Adamem Woronowiczem. Posłuchajmy rozmowy, którą przeprowadził na miejscu Marcin Petruk.
2: Kiedy zdał Pan sobie sprawę, że chce jednak związać swoje życie z aktorstwem? Czy był to impuls, czy jednak pewien proces?
3: No to na pewno był taki moment, tak, że to mnie gdzieś tam tak jakby rąbnęło i na pewno od tego się jakby dużo zaczęło. Pojawił się teatr amatorski w Białymstoku. To też był taki okres chyba od drugiej klasy liceum mniej więcej do zdawania do szkoły. Ja się dostałem do szkoły zaraz po liceum. Tak, to też był jakiś taki okres, w którym się jakoś tak upewniałem, że chciałbym tego spróbować, a potem z roku na rok to się pogłębiało jeszcze w szkole. Bo to są różne też momenty. Czasem człowiek myśli, że to jest to, czasem boi się do tego przyznać, ma wrażenie, że się zaczyna w tym męczyć, nie, szuka czegoś innego, albo to się tak jakoś dzieje. Ale jakoś tak zawsze gdzieś tam wewnętrznie czułem, że chciałbym to robić, że to mnie jakoś tak napędza, nakręca, że daje mi jakieś poczucie, gdzieś tam mnie rozwija, nie? Także wydaje mi się, że na pewno był to bardzo silny impuls, takie silne odkrycie, że chciałbym w tym czymś być, co tak ogólnie mogę nazwać teatrem, bo nie potrafiłem wtedy określić wyraźnie, czy nazwać tego aktor, reżyser. To po prostu było chęć bycia w czymś, czego doświadczyłem bardzo tak intensywnie teatru i tyle. Czułem, że się w tym gdzieś tam wyrażam.
2: Wróćmy do roli Darka Wasiaka, którego gra pan w serialu The Office. Na ile jest w niej kwestii scenariuszowych, a na ile pana improwizacji?
3: W 100% jest to scenariusz przygotowany. To nie jest tak, że Darek Wasiak jest jakąś postacią przeze mnie wymyśloną. On jest napisany, tak jak postacie w The Office amerykańskim, w brytyjskim, tak jak seriale. Aktorzy, kiedy wchodzą na plan, to bywa w teatrze, częściej też bywa może w stand-upie, albo jak kabarety przyjeżdżają, ale też mają napisane swoje teksty. Ale rodzaj improwizacji, jak mówią aktorzy, najlepsza improwizacja to jest ta improwizacja, która jest napisana. I to jest prawda. Trzeba tylko oczywiście to tak zrobić, żeby ludzie mieli wrażenie, że to dzieje się tu i teraz i że to jest takie w naturalny sposób. No cała sztuka aktorska generalnie na tym polega, że my oszukujemy ludzi i za to nam jeszcze płacą. To znaczy uczymy się perfekcyjnie kłamać do tego stopnia, że pan ma wrażenie, że to ja. To jest właśnie ta sztuka aktorstwa. I tak jest z każdym aktorem. Tam nie ma nas w sensie prywatnie, tylko tam są postacie. I z Darkiem Wasiakiem jest podobnie. On jest cudownie stworzony, wspaniale jest rozpięty w tej przestrzeni między tymi czasami, o których ogólnie moglibyśmy powiedzieć, że to jest PRL, i tymi współczesnymi. Jest tak stworzony. Oczywiście on też się rozwija na przestrzeni sezonów od pierwszego, tam do teraz już szósty w zasadzie za chwilę będzie. To tak samo jak właśnie też z postaciami chociażby z serialu 1670, nie? Że to wszystko jest też napisane, stworzone. Jan Paweł i wszystkie inne postacie. I tu jest z nami podobnie. Darek Wasiak, Bożenka, Gosia. Wszyscy są napisani i stworzeni. Bywają czasami takie momenty, w których my coś tam, nie jeżeli chodzi o improwizację słowną, ale bardziej sytuacyjną, coś się zdarza, ale nie zawsze to wchodzi do serialu, do odcinka, ale bywa. Czy się nagle urodziło? Bywają takie momenty, że musimy tam jakby pokazać trochę życia biura i coś tam się takiego jakby zdarza, że coś wypływa z tych postaci, coś potrafimy zrobić i tak dalej. Natomiast te dialogi to tylko potwierdza, że one są fajnie napisane, bo one są napisane. Także nie chciałbym tutaj rozczarowywać osób myślących może, że to przynoszę i to jest gotowe, ale The Office w ogóle, The Office jako taka pewna struktura serialu, z zasady to jest taki pomysł na to, żeby opisywać siebie tu i teraz, czyli nie przypisujemy dialogów tam jakichś amerykańskich, brytyjskich i tak dalej, tylko tu i teraz. I tak było z polską wersją, że w sumie wzięliśmy tylko pewną strukturę, no i jakby umiejscowiliśmy ich konkretnie w jakimś miejscu, kazaliśmy im tam czymś się zajmować, w naszym wypadku to jest woda, kropliczanka i tylko tyle i aż tyle, no bo jednak oczywiście w tym wszystkim jesteśmy my jako my, obywatele tu żyjący, tu i teraz ze wszystkimi swoimi problemami i sprawami, kompleksami, przeszłością, teraźniejszością.
2: Jak z pana długoletniego doświadczenia zacząć swoją przygodę z aktorstwem? Czy jest to zawód dla każdego, czy to trzeba czuć od samego początku?
3: Na pewno to nie może być taki pomysł na życie, nie? Trzeba się jakby, wydaje mi w takim okresie, kiedy jest się w tym liceum, może wcześniej nawet jeszcze ktoś zaczyna, ale bawić tym wszystkim, nie? Nie trzeba się jakoś tak strasznie na to napinać. Będzie co będzie oczywiście, ale fajnie jest zdobywać pewne tam bazy. Nie wiem, może wziąć udział od czasu do czasu w jakimś konkursie recytatorskim. Też bez jakiegoś tam specjalnego napinania się pod tytułem, że musi mi wyjść, czy muszę coś wygrać. Czasem niewygranie też jest dobrą lekcją, bo na przykład się coś dowiaduje, tak? Co było może nie tak. Czasem przy okazji takich konkursów są różnego rodzaju konsultacje. Już takim liceum poważniejszym proponuję wybrać się czasami tam do... Ja raz tam pamiętam byłem na jakieś konsultacje, zapytać się jakby jaki repertuar, ale też dobrze może czasami jak młody człowiek trafia na jakiś taki teatr amatorski, warto się temu też poświęcić. Bo to też jest ciekawe doświadczenie, że jakoś tak z takiej perspektywy mojej bardzo dużo dał mi ten teatr amatorski. Warsztaty wakacyjne, wyjazdy, okopywanie się w temacie i przekonywanie się, że to mnie interesuje, po prostu to mnie interesuje. Chciałbym się w tym rozwijać. Nie jest to jakieś bardzo szerokie grono ludzi, ale chcę się w tym rozwijać. Więc dzisiaj jest też, są różne możliwości. Można przyjechać do Warszawy, zapisać się do jakiejś agencji statystów i na przykład zostajesz wybrany i pojechać na plan i postatystować. No to jest już taki trochę skok na głęboką wodę, no bo to są godziny spędzone na planie i nie zawsze to jest miłe doświadczenie, ale możemy się przekonać też w sobie, jaka jest wyporność nasza, nie? Ale bawić się chyba i to jest też szczęście, trafić na odpowiednich ludzi, czyli na pasjonatów z tej drugiej strony, którzy na przykład prowadzą jakieś koła teatralne albo teatry amatorskie i to ich też jakoś tam napędza. Ja miałem to szczęście spotkać panią Antoninę Sokołowską i rzeczywiście i tam i Justynka Sieńczyło stamtąd wyszła i Kasia Herman. Teraz ostatnio z aktorów to Bielenia, to Dorczuk Perchuć, Rafał Rutkowski, bardzo jeszcze wielu, wielu innych. Więc to było takie bardzo nasze. Dla nas było to bardzo ważne, ale to były trochę inna epoka, inne czasy. Dzisiaj to wszystko jest takie szybkie. Chcielibyśmy szybkiej odpowiedzi, jakiegoś szybkiego działania, a trochę w tym temacie trzeba czasu, na co nie mamy takiej dużej wyporności, ale to często jest związane z czasem, rozłożone w czasie.
1: Dziękujemy panu Adamowi i Marcinowi za tę rozmowę. A teraz rzućmy okiem na to, co dla fanów Dziesiątej Muzy przygotowały kina w Chełmie, Krasnym Stawie i we Włodawie. W najbliższych dniach Centrum Kultury Filmowej Zorza w Chełmie zaprasza na filmy takie jak Lalka, 100 dni Misja Zeus, czyli kontynuacja hitowej komedii młodzieżowej o wchodzeniu w dorosłość i nowej pełnej wyzwań misji Kapsla i jego ekipy, Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Idealna na zbliżające się Halloween, pełna humoru i zwrotów akcji, animowana propozycja familijna. Oraz Obcy, zachwycająca czarno-biała nowa ekranizacja powieści Alberta Camusa w reżyserii Francisco Ozona z Benjaminem Vossinem w roli głównej. Kino Morskie Oko w Krasnym Stawie zaprasza na Lalkę, kino, które w ostatnim czasie, na mnie przynajmniej, zrobiło naprawdę piorunujące wrażenie. Zapomniana Wyspa, druga propozycja tego kina, to magiczna i pełna mitycznych stworzeń animacja przygodowa, fantasy, czerpiąca z filipińskich legend. Resident Evil, czyli mroczna, nowa odsłona kultowej serii horrorów w reżyserii Isaaca Kregera. A we Włodawskim Domu Kultury w najbliższym czasie w repertuarze czekają na Was m.in. takie tytuły jak familijna animacja Teddy i Magiczna Lampa oraz horror Resident Evil. Warto sprawdzić dokładne godziny seansów na lokalnych stronach kin. I to wszystko w dzisiejszym specjalnym wydaniu audycji Off Kadr. Dziękujemy, że byliście z nami. Oglądajcie dobre kino, wspierajcie lokalne afisze i kina i do usłyszenia już za tydzień w Off Kadrze.
4: Reklama.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
8: Kocham cię.
9: Ja ciebie też.
7: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
10: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
11: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
12: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
13: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecik. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
4: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zbliża się 11, kolejna godzina powoli dobiega końca. Za chwilę pełny serwis informacyjny, doniesienia z regionu i prognoza pogody, a po 11 wjeżdżamy w naszą ostatnią poranną prostą. Zerkniemy do muzycznej kartki z kalendarza i podsumujemy ten udany środowy poranek. Bądźcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.
2: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama.
2: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
6: Reklama.
1: Bon

0: Zamieszki po zaprzysiężeniu Macieja Berka. Ceny znów przyspieszają, mamy najnowsze dane o inflacji. Nie śpimy, czytamy, przed nami 12 noc bibliotek. Ewelina Walczak. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
1: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Toulouse, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość. Twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku.
0: Mimo wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów życia, Amerykanie otwierają portfele szerzej niż przed rokiem. Dane największych banków w Stanach Zjednoczonych pokazują nawet kilkunastoprocentowe wzrosty wartości transakcji na kartach. Mimo zakupowego boomu, konsumenci terminowo spłacają swoje zadłużenie. Eksperci tłumaczą to stabilnym rynkiem pracy i wyższymi pensjami, które na razie pozwalają radzić sobie z drożyzną. Piątek, noc bibliotek. Specjalne wydarzenie przygotowało ponad 1700 książnic w całym kraju. W Wojewódzkiej Bibliotece w Lublinie odbędzie się na przykład spotkanie z Jolantą Żuber, autorką thrillerów psychologicznych. W programie również oprowadzenie po wystawie poświęconej patronowi biblioteki, Hieronimowi Łopacińskiemu, mówi kuratorka ekspozycji Anna Oleszek.
2: Patrzył głębiej, widział więcej i myślę, że można by go nazwać jednak wizjonerem.
0: Noc bibliotek w Polsce odbędzie się po raz 12. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Drociński, Izabelę, Kamila Urzędowska-Arzeckiego, Marek Kontrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na zachodzie kraju sporo przejaśnień i bez opadów. W pozostałych regionach utrzyma się zachmurzenie z przelotnym deszczem. Po południu nad morzem wystąpią lokalne burze oraz porywisty wiatr. A na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie Polski.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Dwa nowe ambulanse reanimacyjne trafiły do stacji ratownictwa medycznego w Chełmie. Klucze symbolicznie przekazał wczoraj marszałek Jarosław Stawiarski podczas obchodów Święta Ratownictwa Medycznego i 25-lecia placówki. Uhonorowano też zasłużonych pracowników. Dzieci mogły też poznać pracę ratowników podczas dni otwartych. Sołtys wsi Kanie w gminie Rajowiec Fabryczny apeluje o radarowy wyświetlacz prędkości przed niebezpiecznym zakrętem. Przypomina o tragicznych zdarzeniach w tym miejscu. Gmina na razie nie planuje montażu urządzenia, wskazuje na koszty i zapowiada dalszą obserwację tego miejsca. Zaczynały od spotkań, które miały pomóc przełamać samotność. Dziś pawłowianki świętują 15 lat wspólnego śpiewania i odnoszą sukcesy w regionalnych przeglądach. Marzą o występie na festiwalu w Kazimierzu Dolnym. Kompletują też tradycyjne stroje ludowe i szukają wsparcia na zakup brakujących spódnic. Wiadomości lokalne mamy dla Was w pełnym wydaniu o 11.30.

0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: 6 po 11. Cześć wszystkim, którzy właśnie dołączają. Jarek Hołota melduje się na finałowo prosto u porannego pasma Bonton na dzień dobry. 4 godziny środy minęły, nie wiadomo kiedy. Przed nami ostatnie minuty tego bloku, więc zwalniamy lekko obroty, dopijamy resztki kawy i szykujemy się na samo południe. Łapcie dobre brzmienia na 104,9 FM. Human i Philip George przed nami.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

mam dla was małą ciekawostkę psychologiczną. Czy wiecie, że według badań psychologów pracy to właśnie środa przed południem jest momentem, w którym odnotowujemy najwyższy poziom optymizmu w ciągu całego tygodnia roboczego? Dlaczego? Bo mózg podświadomie rejestruje, że najtrudniejsza połowa drogi już za nami, a przed nami same przyjemne perspektywy. Więc jeśli czujecie teraz nagły przypływ dobrego humoru, to nie przypadek, to czysta nauka. A na 104,9 FM w Radiu Bonton podkręcamy ten optymizm kolejnym utworem. John Newman przed nami.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
7: W wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudolska-Nowosad. Zapraszam. Wczoraj z okazji Święta Ratownictwa Medycznego w Chełmskiej Stacji świętowano podwójnie. Jednostka obchodzi też 25-lecie działalności. Uroczystości skupiły gości, przedstawicieli wielu instytucji, a marszałek województwa lubelskiego symbolicznie przekazał klucze do dwóch nowych ambulansów reanimacyjnych.
8: Wasza praca to jest służba, wasza praca to jest poświęcenie, to jest nie patrzenie na to, co się dzieje z boku. Bądźcie zawsze bezpieczni. Wracajcie z tej swojej służby bezpiecznie, ratujcie, pomagajcie nam, bo wasza praca jest niewyobrażalnie nam potrzebna.
7: Mówił marszałek Jarosław Stawiarski. Dyrektor Chełmskiej Stacji Ratownictwa Medycznego Dorota Rybaczuk uhonorowała zasłużonych pracowników oraz uczestników mistrzostw w ratownictwie medycznym. Świętowanie miało też wymiar edukacyjny. W ramach dni otwartych stacją odwiedzały dzieci z przedszkoli i szkół. Mogły z bliska przyjrzeć się codziennej pracy ratowników i poznać sprzęt, z którego korzystają podczas niesienia pomocy. Mieszkańcy wsi Kanie w gminie Rejowiec Fabryczny obawiają się o bezpieczeństwo na niebezpiecznym zakręcie gminnej drogi. Sołtys sołectwa zaapelował do władz o montaż radarowego wyświetlacza prędkości. Samorząd studzi jednak te oczekiwania, wskazując na niedawną modernizację odcinka. Sprawa dotyczy zakrętu drogi gminnej w rejonie posesji numer 110 w centralnej części miejscowości. Pod koniec września sołtys Paweł Błażewski skierował oficjalny wniosek do władz gminy o oraz powiatu chełmskiego o pilne podjęcie działań prewencyjnych. Gospodarz wsi domaga się przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem służb oraz instalacji tablicy z komunikatem "Twoja prędkość" motywowałaby kierowców do zdjęcia nogi z gazu jeszcze przed pokonaniem niebezpiecznego odcinka. Sołtys wyklucza przy tym montaż progów zwalniających, a konieczność interwencji uzasadnia zdarzeniami z przeszłości, śmiertelnym wypadkiem motocyklisty oraz zdarzeniem z ubiegłego roku, gdy auto wypadło z jezdni i zniszczyło ogrodzenie prywatnej posesji. Z argumentami strony społecznej polemizuje wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa. W oficjalnej odpowiedzi wyjaśnił, że trasa przeszła kompleksową przebudowę w 2022 roku, zyskując nowy asfalt, chodnik, przejścia dla pieszych, a stała organizacja ruchu ma pozytywną opinię policji. Wójt zwrócił uwagę, że w terenie zabudowanym obowiązuje standardowe ograniczenie do 50 km na godzinę. Kierowca uczestniczący w zdarzeniu w 2025 roku był nietrzeźwy, a od tamtej pory nie odnotowano w tym miejscu żadnych kolizji. Istotną przeszkodą są również finanse i procedury. Montaż tablicy to koszt około 20 tysięcy złotych oraz konieczność formalnej zmiany organizacji ruchu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
7: 15 lat śpiewu, który przegania samotność. Zespół Pawłowianki świętuje jubileusz. Zaczynały od spotkań koła emerytek, by uciec przed nudą i samotnością, a dzisiaj zdobywają laury w regionalnych przeglądach. Seniorki podsumowały dotychczasowy dorobek, ale nie zamierzają zwalniać tempa. W planach mają skompletowanie tradycyjnych strojów ludowych oraz występ na prestiżowym festiwalu w Kazimierzu Dolnym. Formacja aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności, zapewniając oprawę muzyczną uroczystości kościelnych, dożynek, świąt państwowych czy rocznic pacyfikacji Pawłowa. A systematyczna praca przynosi też wymierne rezultaty. W tym roku artystki zdobyły pierwsze miejsce w województwie podczas regionalnego przeglądu, w czym wsparła je instruktorka młodzieżowego zespołu Patrycja Łopacińska. Swój jubileusz 15-lecia Pawłowianki uczciły koncertem 10 utworów z udziałem zaprzyjaźnionej grupy Siedliszczanie z Nadwieprza, a niedługo później zaprezentowały się na koncercie w Sanktuarium w Wąwolnicy. Mimo upływu półtorej dekady seniorki stawiają przed sobą kolejne artystyczne wyzwania. Największym marzeniem śpiewaczek pozostaje zakwalifikowanie się na ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu, co wiąże się z poszukiwaniem archaicznych, dawnych pieśni regionalnych. Grupa stara się również o skompletowanie pełnych strojów ludowych. Dzięki Funduszowi Sołeckiemu panie zakupiły już koszule oraz zapaski, a na brakujące spódnice, wyceniane na około 1500 zł za sztukę, zamierzają pozyskać dofinansowanie.

0: Czas na moją ulubioną retro podróż w czasie. Zaglądamy do muzycznych archiwów, odkurzamy klasyczną płytę i przypominamy sobie wielki przebój, który dokładnie tego dnia podbijał listę przebojów lata temu. Zapraszam na muzyczną kartkę z kalendarza.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
0: 14 października w muzyce, Jarek Hołota, witajcie, fani potężnych brzmień i kultowych debiutów. Dziś w naszej muzycznej kronice świętujemy datę, która dała światu jednego z największych frontmenów rocka i przełomowe arcydzieło współczesnego soulu. A zaczynamy od roku 1940. Właśnie wtedy w Lucknow w Indiach urodził się Cliff Richard, a właściwie Harry Webb. Brytyjski piosenkarz i aktor uważany jest za jednego z pionierów brytyjskiego rock'n'rolla, a jego kariera trwa nieprzerwanie od 6 dekad. Przenieśmy się do roku 1946. Tego dnia na świat przyszedł Justin Hayward, gitarzysta, wokalista i autor tekstów, jest głównym twórcą i twarzą legendarnego zespołu rocka progresywnego The Moody Blues. Teraz rok 1956. Właśnie tego dnia Elvis Presley po raz ostatni wystąpił w programie The Ed Sullivan Show. W trakcie występu kamera pokazywała go jedynie od pasa w górę, co było wynikiem kontrowersji wokół jego zbyt wyzywających ruchów. Następnie rok 1958. Właśnie tego dnia w Kairze urodził się Thomas Dolby, a właściwie Thomas Robertson, brytyjski muzyk, klawiszowiec i wokalista, uznawany za jednego z najważniejszych pionierów synth-popu lat 80., a jego utwór She Blinded Me With Science jest klasykiem. Kolejna ważna data to rok 2004. Właśnie wtedy debiutancki album Hot Fuse zespołu The Killers uzyskał status platynowej płyty w USA. Krążek zawierający hity takie jak Mr. Brightside stał się jednym z największych wydawnictw rocka alternatywnego XXI wieku. I na koniec rok 2006. Właśnie wtedy w Wielkiej Brytanii ukazał się album Back to Black Amy Winehouse. Płyta ta łączy soul, jazz i R&B. Została okrzyknięta arcydziełem, zdobyła liczne nagrody Grammy i natychmiast wyniosła Amy do statusu ikony muzyki. Posłuchajmy jednego z kultowych utworów, który otworzył ten przełomowy album i zdefiniował brzmienie współczesnego soulu. Rehab i Amy Winehouse w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Podwieczorek z Europą w hełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
3: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Zbliża się południe i tak oto nasza środowa misja w paśmie Bonton na dzień dobry dobiega końca. Bardzo dziękuję wam za te wspólne 5 godzin na 104,9 FM, za obecność, sygnały i genialną energię od samego rana. Nie uciekajcie nigdzie od odbiorników, bo już za chwilę punktualnie o 12 wiadomości, a po 12 rusza popołudniowe pasmo w rytmie dnia, gdzie będziemy towarzyszyć wam aż do 17. Pamiętajcie o uśmiechu, korzystajcie z tego pięknego dnia i trzymajcie się ciepło. Jarek Kałota, do usłyszenia.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz, co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Reklama.
3: Mamy godzinę 12, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bon Ton.
4: Tajemnicze szczątki maszyny na plaży w Karwi są wstępne ustalenia. Zakończyły się przedpołudniowe zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym. Szkoły dziś puste, nauczyciele i uczniowie świętują, a my podpytujemy nauczyciela roku o jego metody. Agnieszka Trojanowska-Wis. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
5: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego, ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
4: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
6: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje policja.
4: Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat ustawę przyjął, ale z poprawkami. Jak mówi minister cyfryzacji, przepisy pozwolą lepiej chronić dzieci i młodzież przed drastycznymi materiałami publikowanymi w internecie.
7: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
4: Mówił minister Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Przepisy zakładają, że Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś w szkołach wolne, bo nauczyciele świętują Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. W szkole w Dąbrówce uczy on biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
8: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
4: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
1: Bo
9: sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Także zerknijmy sobie na prognozę pogody. Aktualnie mamy na termometrach około 8 stopni, dziś maksymalnie 13. W dodatku po 15 może u nas spaść trochę deszczu. Ciśnienie na poziomie 1024 hektopaskali, jakość powietrza dobra. Na niebie póki co umiarkowane zachmurzenie, potem tych chmur będzie znacznie więcej.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
10: 14 października, środa, jesteśmy chwilę po 12 w Radiu Bonton, gdzie jak zawsze o tej porze zaczynamy popołudnie w rytmie dnia. Janek Zieliński z tej strony, oczywiście do 17 jestem razem z wami i dopilnuję, by ten czas do końca zmiany wszystkim nam minął miło. A mam pod ręką fajne kawałki i nasze audycje o różnych rzeczach. Także gotowi? No ja myślę.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

25 po 12, Cardinal Official Icon Dangerous. Piłka dalej w grze, ale nie tylko na boisku, czy też nad siatką. W spotcie Radia Bonton usłyszycie o kolejnych sukcesach w szeregach UKS-u Żaczek Fajsławice, który bardzo dobrze radzi sobie w tenisie stołowym. A wszelkie karty na stół wyłoży Marcin Petruk, partyjka o 12.30.

0: Reklama.
1: Szukasz lokalu na sklep, usługi, biuro lub inną działalność gospodarczą? Ta oferta może być dla Ciebie. Na sprzedaż lub wynajem lokal użytkowy o powierzchni 120 m2 przy ulicy Szymanowskiego 4 na osiedlu Słonecznym w Chełmie. Parter, bezpośrednie wejście od ulicy i witryny zapewniają świetną ekspozycję. W środku znajduje się sala sprzedaży, dwa osób przydane pomieszczenia, pomieszczenie socjalne, dwie łazienki oraz klimatyzacja. Chcesz poznać szczegóły? Zadzwoń 603 941 112.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na Kup Bilecie. PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
0: Reklama.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Antonina Serafin, jedna z najbardziej doświadczonych tenisistek stołowych UKS-u Rzeczek-Wajsłowice, ma za sobą udany start w pierwszym Grand Prix Polski Juniorów w Szczawnie-Zdroju. O szczegółach trener Tadeusz Bochniarz.
8: Antonina, startując 29 numerem w rankingu krajowym, utrzymała tą pozycję. Mimo że w grupie nie odniosła sukces, to w fazie pucharowej tego turnieju odniosła znaczące zwycięstwo, portując zawodniczkę z AZS-u Wrocław. W meczu następny przedział po bardzo ciętej walce przegrała również zawodniczką z Dolnego Śląska, zajmując ostatecznie 25 miejsce, co dało jej prawo do gry w drugim turnieju Grand Prix bez eliminacji wojewódzkich.
7: W tym samym czasie Nikola Urbańczyk wspólnie z Piotrem Urbańczykiem rywalizowali w Grand Prix Mazowsza w Piasecznie, gdzie wspólnie wywalczyli piątą lokatę. W najbliższy weekend natomiast zawodnicy UKS-u Rzeczek-Wajsłowice zainaugurują nowy sezon w drugiej lidze. Trwają zapisy do 10. Chełmskiego Biegu Niepodległości, który rozegra się na dwóch trasach 11 listopada. Uczestnicy mają do wyboru dystans liczący 5 i 10 km, oba poprowadzone ulicami miasta. Start i meta zostaną zlokalizowane na deptaku przy ulicy Lwowskiej, a wszyscy rozpoczną rywalizację o godzinie 11.11. Zapisy do biegu są prowadzone przez stronę dostartu.pl. W najbliższy weekend, już po raz 10 tej jesieni, na murawę wyjdą zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Na utrzymanie dobrej pasy liczy m.in. Ruch Izbica, który w poprzednim spotkaniu zgarnął komplet punktów 3-0, pokonując na wyjeździe Kłosa gmina Chełm. Wspomina trener Roman Blonka.
9: Chociaż wynik jest wysoki, ale to nie była nasza przewaga taka ogromna. Do 60 minuty był mecz wyrównany, a nawet z przewagą drużyny gospodarzy. Wytrzymaliśmy ten napór w ostatnich 30 minutach. Strzeliśmy 3 bramki i zdobyliśmy 3 punkty.
7: Tym razem domowym rywalem Ruchu Izbica będzie Hetman Żółkiewka.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Jak to mówi staropolskie porzekadło, najpierw masa, potem rzeźba. Niestety w latach 70. zabrakło i tego, i tego. Rzeźbiarze z Lublina i Chełma zaprosili kilkudziesięciu rzeźbiarzy na plenet, który miał doprowadzić do tego, że miasto zostanie wzbogacone o wiele rzeźb. Z zaproszonej masy gości przyjechało zaledwie kilku, a rzeźby... No cóż, raczej nie ma ich za wiele w przestrzeni Chełma. Za to ta historia już teraz znajdzie się w przestrzeni Radia Bonton, bo zapraszam Was na Kroniki Miasta.
1: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Chełmskiej i Kombinatem Cementowym w Chełmie, chcąc wzbogacić miasto w trwałe pomniki sztuki, zorganizował w dniach 15-29 października plener, który przewidywał zaprojektowanie monumentalnych prac architektoniczno-rzeźbiarskich i malarskich. Dowiadujemy się z notatki zamieszczonej w Sztandarze Ludu w numerze z 24 listopada 1971 roku. Udział w tym plenerze zaproponowano 12 artystom, jednak ostatecznie dołączyły tylko 3 osoby – Lucjan Ocias, Grażyna Czapska i Julian Kłeczek. Na zakończenie pleneru zorganizowano w Chełmskim Muzeum Regionalnym wystawę ich prac. Przedstawili kilkanaście monumentalnych prac, które być może kiedyś staną w Chełmie. Mimo wielu niedociągnięć, tegoroczny plener należy jednak uznać za pożyteczny. Plenery tego typu będą organizowane w Chełmie również w latach następnych.
1: No myślę, że dosyć ciekawa informacja, pewnie troszkę zaskakująca, chociaż jeśli chodzi o kolejne lata, to w zasadzie plenery, spotkania artystów były dosyć częste, chociaż warto tutaj zwrócić uwagę, że właściwie w momencie, kiedy powstała Galeria 72, czyli w kolejnym roku, to taka aktywność nabrała rozmachu, to była jakby zapowiedź tego rodzaju działań, ale koncepcja dosyć ciekawa. Związek Plastyków, Artystów Plastyków Polskich uczestniczył. Chociaż tutaj autor zwrócił uwagę, że jednak zaangażowanie artystów lubelskich, tutaj głównie oczekiwano na współpracę z artystami działającymi w Lublinie, no był dosyć skromny, bo co prawda planowano udział 12 artystów, ostatecznie pojawiło się tylko 3. No były to postacie tak dosyć mocno związane z lubelskim środowiskiem. Ciekawa jest też tematyka, bo właściwie chodziło tutaj o taką rzeźbę monumentalną, taką rzeźbę, która w zasadzie mogłaby się pojawiać w przestrzeni miasta. No myślę, że dosyć ciekawy pomysł. W zasadzie do dzisiaj też takie pomysły się formułuje właśnie w związku z Galerią 72, aby właśnie niektóre obiekty znalazły się na ulicach Chełma i stały się taką również pewną atrakcją turystyczną. Teraz oczywiście miasta w Polsce różnorodne metody stosują promowania swojego dorobku. Takie wyjście na ulicę no, pewnie byłoby też interesujące. No i w tym przypadku też się jakby pojawił taki pomysł, tym bardziej, że te rzeźby właśnie miały taki charakter dosyć wyjątkowy, monumentalny. Do artykułu jest dołączone zdjęcie jednego z dzieł. No i jest to takie dzieło o takim wybitnie nowoczesnym charakterze. Zresztą podsumowaniem tego pleneru była wystawa w Muzeum Ziemi Chełmskiej, wtedy w Muzeum Chełmskim, czyli też jakieś takie nawiązanie do powstałej później, rok później Galerii 72. Mimo, że niestety udział artystów był dosyć skromny, to trzeba przyznać, że zapowiadano jednak kontynuację takich działań. Warto też zwrócić uwagę, że oprócz Związku Artystów Polskich to pojawiło się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej jako współorganizator, jak również Kombinat Cementowy Chełm, który również i w takim wymiarze wspierał działalność kulturalną.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski. Hey! Bon Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jaszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jaszpol. Strupień duży 167. Telefon 82 563 86 01 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Tak sobie czytam Super Tydzień i widzę, że chełmianie mniej czytają. 114 czytelników na 1000 mieszkańców. Ale z kolei na 1000 mieszkańców przypadło ponad 1300 uczestników imprez kulturalnych. Także tak się bawi w hełm. A w Radiu London bawimy się przy dźwiękach od Maroon 5. I jeszcze 6 minut do godziny 13, oczywiście o 13 punktualnie, wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. Podwieczorek z Europą w Chełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Mamy godzinę 13, a to oznacza, że czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
2: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia Berek niedopuszczony do orzekania, ogłosił prezes Trybunału. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w chińskim Wuhan. Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy. W październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Roskrut.
3: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
2: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału podczas uroczystości w Sejmie z formułą, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie Kancelaria Prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 3,5 tysiąca studentów przeszkoli z zasad bezpieczeństwa Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkolenia właśnie ruszyły, dotyczą tego, jak zachować się na przykład, gdy wyją syreny, ale też jak radzić sobie z dezinformacją, bo do władz uczelni zaczęły dochodzić sygnały, szczególnie od studentów z innych rejonów Polski, że trochę się boją.
4: Nie ma co ukrywać, takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego. Wszystkie województwa zachodnie, czy też województwa centralne takie obawy przejawiają.
5: Ostatnie wydarzenia w szkołach, ale także jak widzimy, może się to zdarzyć również na uniwersytetach. Widzimy potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia, jak sobie radzić z zagrożeniem, ale to nie tylko z zagrożeniem bezpośrednim, jak sobie radzić ze stresem.
6: Skąd pani przyjechała?
7: Z Ostrawca Świętokrzyskiego, województwo świętokrzyskie.
6: Czyli z rejonu, w którym alertów na co dzień, na SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma.
7: Te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy, przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów.
2: Mówili rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, pełnomocnik rektora do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Rowak oraz studentka biotechnologii Amelia. Szkolenia trwają, w ich trakcie studenci dowiadują się też, jak skorzystać z pomocy psychologicznej. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buskową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Podziemia Kredowe HKS Chełm to nowa nazwa chełmskiej drużyny siatkarskiej. Zespół zaprezentowano wczoraj w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Pierwszy mecz pod nowym szyldem rozegra w poniedziałek we własnej hali z Cuprumem Stilonem Gorzów. Kraszczady, Cudem Polski 2026. W województwie lubelskim o zwycięstwie w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler Poland zdecydowały głosy internautów. Pagórkowate krajobrazy, urokliwe wsie czy szlaki piesze i rowerowe to atuty tego regionu, któremu wyróżnienie może pomóc przyciągnąć nowych turystów. Przedstawicielki chełmskiej oświaty wśród nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia marszałka województwa lubelskiego trafiły do pracownic medycznego studium zawodowego i biblioteki pedagogicznej. To podziękowanie za ich osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój edukacji. Na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach o 13.30.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
1: Na termometrach 10 stopni, ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali, jakość powietrza dobra, dzisiaj maksymalnie 13 stopni, po 15 też może u nas nieco popadać deszcz. Aktualnie zachmurzenie częściowe, umiarkowane. Tych chmur w tym momencie jest mniej, potem tych może być znacznie więcej.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
10: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
13: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Dla wszystkich nauczycieli, którzy nas teraz słuchają, dziękuję wam za waszą służbę. Pozostaje mi życzyć wam dalszej siły, pasji i cierpliwości, bo wiem, że z wiekiem to się umie wyczerpać. Janek Zieliński, witam was w to popołudnie w rytmie dnia na falach Radia Bonton. Płyniemy do 17 i mamy w tej godzinie dla was lokalne wiadomości i audycję planetarną.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon. Serca.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. W rytmie.

Leave Before You Love Me, Brejdaki Jonas i Marshmello w Radiu Bon Ton. Kolejne medale strzelców MGS-u Dragon Helm w międzynarodowych zmaganiach. Nasi zawodnicy dalej się nie zatrzymują i nie tracą celu z oczu. Kolejne krążki wpadają do ich ciężkiego worka z medalami i to jeden z wielu akcentów, jaki usłyszycie w sporcie Radia Bon Ton o 14.30, bo Marcin Petruk ma na celowniku jeszcze kilka innych tematów. A to oczywiście klasyk od Michaela Jacksona, Beat It, 27 minut po godzinie 14, w rytmie dnia oczywiście.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
5: Marcin Petruk, zapraszam. Reprezentanci GKK Peleton Okrzów po raz kolejny na podium. Tym razem z medalami wrócili z Jana Walubelskiego, który był gospodarzem 11. edycji zawodów XC Krug Cup, gdzie musieli pokonać 7 pętli o łącznej długości 27 km. Mówi Jarosław Garda.
6: Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Kamil Borowski. Nasz zawodnik zaprezentował znakomite umiejętności techniczne, pewnie dyktował tempo przez cały wyścig i samotnie przeciął linię mety na pierwszym miejscu. Sukces klubu przepieczętowali pozostali kolarze, meldując się w ścisłej czołówce. Adam Mandziak wywalczył znakomite trzecie miejsce Open oraz drugą pozycję w kategorii M4. Z kolei Stanisław Pruchniak zakończył ten wyścig na 7. miejscu Open, zajmując 3. lokatę i zdobywając brązowy medal w kategorii M4.
5: Tym startem kolarze GKK Peleton Okrzów zakończyli tegoroczne zmagania. Strzelcy MKS-u Dragon Hełmu popisali się celnością w międzynarodowej stawce. W sumie zdobyli 6 medali podczas międzynarodowych zawodów klasyfikacyjnych Air Master, których gospodarzem była Warszawa, mówi prezes klubu Jan Dąbski.
7: Drugie miejsce zajęła para Damian Siedlecki, Dragon Hełm, Daria Brugała, Szaratkanowy Targ. Trzecie miejsce Oberda Mateusz i Nowosad Martyna. W konkurencji KPM 40 młodzików, dwóch strzelania, które się tam odbyły, drugie miejsce zajął Oberda Mateusz. W pierwszym uzyskał wynik 403,6, a w drugim 410. KPM 40 młodziczek, trzecie miejsce zajęła Nowosad Martyna z wynikiem 405,6 punkta.
5: Ponadto w tej samej konkurencji, ale wśród seniorów, drugie miejsce zajął Damian Siedlecki.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio.

Za chwilę o sytuacji na lokalnych drogach w radiu Bonton, a tymczasem lokalne drogi w Rwandzie staną się niezwykle szybkie. Od 2030 Formuła 1 powróci do Afryki po prawie 40 latach przerwy i zagości tam na dobre 10 lat. Ale tak myślę, czy ultra szybkie wyścigi milionerów to jest to, czego tam potrzeba w sumie? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Za kilkanaście minut na części chełmskich ulic zacznie ustawiać się więcej samochodów. Tyczy się to Lubelskiej, Rampy Brzeskiej, Włodawskiej, Lwowskiej, Wojsłowickiej, jak też Alei Armii Krajowej. Prace drogowe są prowadzone na części ulicy Przemysłowej, jak też na Wyszyńskiego. Końce dobiegają natomiast te na przejściu granicznym w Dorohusku.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Podwieczorek z Europą w hełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.
15: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

związku z licznymi alertami RCB coraz częściej stawiamy pytania o bezpieczeństwo. O syreny dopytywali radni gminy Fajsławice podczas ostatniej sesji. Czy będą w stanie ostrzec mieszkańców? Relacje z obrad macie na stronie Super Tygodnia, a kolejne lokalne wiadomości w Radiu Bonton mamy dla Was po 15. Będzie też pogoda, z tego co widzę to się chmurzy, więc jak patrzę na mapkę to faktycznie jakieś tam chmury na wschód od nas idą. Na wschód od Chełma w sensie, więc coś faktycznie może być na rzeczy.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
0: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
1: Reklama.
4: Mamy godzinę 15. To oznacza, że czas na doniesienia z globu, okolicy i ze stolicy.
5: Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Kebab za 10 tysięcy euro ma być świeży przez lata. Polskie piłkarki mierzą wysoko, zamarzył im się mundial. Teraz na drodze stoją Irlandki. Agnieszka Trojanowska-Wis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczenia kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Łódzce, zapewnił dziś minister Kośniak-Kamysz. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską. W wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łódzku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
6: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
5: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji. Woskowa replika kebaba trafiła do Muzeum Madame Tussauds w Berlinie. Na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od oryginału. To kebab z kurczakiem w bułce ze świeżymi i smażonymi warzywami, z widocznym, niemal wyciekającym na naszych oczach sosem, ziołami i pokruszonym serem owczym. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego w Berlinie lokalu Mustafas Gemus Kebab. Odwzorowanie słynnego fast foodu kosztowało około 10 tysięcy euro. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraże o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i 2 razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek, o historyczny wyjazd na mundial. Błażej Kulesza.
7: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
8: Trochę mi brakuje słów.
7: słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
8: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
7: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
8: Rok temu Polki, walcząc w barażach o Euro, grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
9: Irlandia to jest zupełnie inny zespół. Tak jak miałabym być z wami szczera, co trzeba zrobić, to musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
8: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie.
5: Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
10: W Chełmie trwają wybory rad osiedli. Dziś o 17:00 swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy Śródmieścia. Udział mogą wziąć stali mieszkańcy osiedla z czynnym prawem wyborczym. By zagłosować, trzeba zabrać dokument ze zdjęciem. Łodzie ratownicze, silniki i przyczepy za ponad 1 300 000 złotych trafiły do strażaków ochotników z regionu, między innymi z gmin Chełm, Dubienka czy Kamień. Sprzęt ma pomóc podczas powodzi czy podtopień. Roboty do kodowania i nowoczesne materiały dydaktyczne czekają na nauczycieli w Chełmie. Biblioteka pedagogiczna zaprasza na dzień otwarty. Wydarzenie odbędzie się 29 października. Wernisaż i monodram na Noc Bibliotek w Chełmie. W piątek chełmska biblioteka publiczna pokaże rysunki Adama Puławskiego, a także spektakl Krzysztofa Grzesiuka.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: No to tak, jeżeli chodzi o tą pogodę, mili Państwo, mamy około 12-13 stopni, ciśnienie na poziomie 1023 hektopaskali, dobra jakość powietrza, na niebie pochmurno i jeszcze raz sobie zerkam na radar, jeżeli chodzi o deszcz. Faktycznie chmury z deszczem zbliżają się gdzieś w naszym kierunku, są na wschód od Chełma.
11: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
4: Przed nami program A Dlaczego? Kinga Miszczyk spróbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w stanie stresu jemy cukierki. Już za chwilę o słodko-gorzkim życiu w stresie, a my w międzyczasie dostarczamy jeszcze luźne nutki na chwilę relaksu w Radiu Bonton. Trochę słońca dla Was. Janek Zieliński to ja, a to popołudnie w rytmie dnia i Wiktor Dyła.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. No witam Was. Dzisiaj pytanie od Doroty, która zastanawia się, dlaczego kiedy jesteśmy smutni, przybici albo bardzo zdenerwowani, tak często mamy ochotę sięgnąć po coś słodkiego. Dlaczego właśnie czekolada, ciastko albo lody? Dlaczego nie na przykład brokuł? I o to właśnie zapytała Dorota.
3: Cześć, a ja mam na imię Dorota i chciałam zapytać, dlaczego tak jest, że kiedy jesteśmy smutni i przybici albo coś nas bardzo zdenerwuje, to lubimy sobie wtedy sięgnąć po słodkie jedzenie. Dlaczego tak się dzieje?
2: Cóż, mózg ma w tej sprawie swoje preferencje. Kiedy przeżywamy stres, nasz organizm uruchamia reakcję alarmową. Zwiększa się m.in. wydzielanie hormonów związanych ze stresem, a mózg zaczyna intensywniej szukać sposobów na poradzenie sobie z napięciem. I tu pojawia się cukier. Słodkie jedzenie dostarcza energii, a jego smak aktywuje układ nagrody w mózgu. To sieć struktur, które pomagają nam odczuwać przyjemność i motywują nas do powtarzania zachowań, które uznajemy za korzystne lub przyjemne. W jedzeniu słodyczy ważny jest również smak, zapach i sama przyjemność jedzenia. Przez chwilę możemy skupić się na czymś miłym zamiast na problemie, który nas martwi. Ale jest jeszcze jeden mechanizm. Jeśli wielokrotnie sięgamy po czekoladę, kiedy mamy zły dzień, mózg zaczyna łączyć te dwie rzeczy, stres i słodycze. Z czasami sama trudna sytuacja może wywoływać ochotę na coś słodkiego, bo nauczyliśmy się, że to przynosi choć chwilową ulgę. Czyli czasem nie jesteśmy głodni, po prostu szukamy poprawy nastroju. Co ciekawe, nie wszyscy reagujemy tak samo. Niektórym stres odbiera apetyt i nie jedzą więcej. Znaczenie mają nasze doświadczenia, nawyki, sen, a nawet to, jak silne i długotrwałe jest napięcie. Czy to oznacza, że jedzenie słodyczy w smutku jest czymś złym? No niekoniecznie. Jedna czekolada nie jest problemem. Warto jednak pamiętać, że przyjemność po zjedzeniu czegoś słodkiego zwykle nie rozwiązuje przyczyn stresu, a ulga może być krótkotrwała. Dlatego następnym razem, kiedy najdzie Was ochota na coś słodkiego, możecie zadać sobie proste pytanie. Czy jestem głodny, czy może potrzebuję odpoczynku, rozmowy albo po prostu chwili spokoju? A jeśli odpowiedź brzmi jednego i drugiego, cóż, czasem można zjeść ciastko i jednocześnie zadbać o siebie w inny sposób. Doroto, dziękuję Ci za to pytanie i pamiętajmy, emocje nie są naszym wrogiem. Warto je zauważać i rozumieć, zamiast próbować za każdym razem zagłuszać je czekoladą. I tutaj jeszcze takie małe wtrącenie. Mam nadzieję, że jest nas wielu, ale ja ze słodyczy najbardziej lubię i teraz wszyscy głośno jednocześnie, tak jest, śledzie. Dziękuję bardzo Wam za dzisiaj i słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio i wszyscy.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Niestety przez sytuację paliwową wzrasta nam inflacja. I to o wiele bardziej niż ekonomiści przewidywali. We wrześniu wyniosła ona 4,1%, wzrosła o 0,7% względem ubiegłego roku. Najbardziej podrożały koszta za usługi transportowe, ale to odzież i buty potaniały, także coś za coś. Tymczasem na zegarkach 15:22, już za kilka minut serwis Radia Bonton, tym razem wiadomości z regionu. Za nami Calvin Harris w utworze Summer, tak na rozjaśnienie tego dnia, aktualnie się zrobiło pochmurno. No a teraz w waszych głośnikach klasyk The Police.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz

0: Produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
2: Reklama.
3: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 15.30. Przypominamy, w Chełmie trwają wybory rad osiedli na kolejną kadencję. Cykl zebrań rozpoczął się w miniony poniedziałek. Dzisiaj swoich przedstawicieli wybiorą mieszkańcy Śródmieścia. Wszystkie zebrania wyborcze rozpoczynają się o 17. Uczestnicy w tajnym głosowaniu wybierają przewodniczącego rady oraz jej członków.
4: Rada osiedla to ważna forma lokalnego samorządu. Jej członkowie reprezentują mieszkańców i angażują się w sprawy dotyczące najbliższego otoczenia, między innymi infrastruktury, bezpieczeństwa, zieleni czy jakości życia na osiedlu. Warto więc nie tylko wziąć udział w głosowaniu, ale również rozważyć kandydowanie. To możliwość bezpośredniego zaangażowania się w sprawy swojej okolicy i reprezentowania potrzeb mieszkańców.
3: Podkreśla Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. W głosowaniu mogą uczestniczyć stali mieszkańcy danego osiedla, którzy mają czynne prawo wyborcze. Trzeba zabrać dokument ze zdjęciem i potwierdzić udział własnoręcznym podpisem. W tym tygodniu zebrania odbędą się jeszcze na osiedlach Dyrekcja Dolna i Rajowiecka, a wybory potrwają do 23 października. Nowe łodzie ratownicze, silniki i przyczepy pomogą strażakom ochotnikom z naszego regionu w działaniach na wodzie. Sprzęt o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł przekazano w ramach projektu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUK. Zestawy przeznaczono m.in. dla jednostek z gmin Chełm, Białopole, Dubienka, Kamień, Ruda Huta, a także Hanna czy Włodawa. Każdy obejmuje płaskodenną łódź ratowniczą, silnik zaburtowy oraz przyczepę do transportu. Wyposażenie ma ułatwić niesienie pomocy podczas powodzi, podtopień i innych zagrożeń wodnych. To drugi z trzech zaplanowanych etapów zakupów. W pierwszym, zakończonym w listopadzie ubiegłego roku, jak już informowaliśmy, do strażaków trafiły agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe i motopompy pływające. W planach są już kolejne dostawy. Obejmą m.in. sprzęt do ratownictwa wodnego, plecaki gaśnicze do gaszenia traw i lasów oraz pilarki łańcuchowe. Zakupy są częścią polsko-ukraińskiego projektu OSP na Straży Środowiska. Całe przedsięwzięcie służy lepszemu przygotowaniu strażaków do reagowania na skutki gwałtownych zjawisk pogodowych.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Nowoczesne narzędzia edukacyjne, roboty do kodowania oraz oferta szkoleniowa na nowy rok. To wszystko czeka na nauczycieli i dyrektorów w Chełmie. Biblioteka pedagogiczna zaprasza środowisko oświatowe na dzień otwarty. Wydarzenie pod hasłem Twój partner w nowoczesnej edukacji odbędzie się w czwartek 29 października w godzinach 14-16 w siedzibie placówki przy ulicy Wieniawskiego. W programie zaplanowano m.in. prezentację oferty szkoleniowej na nowy rok szkolny, zwiedzanie magazynów i czytelni oraz prezentację materiałów dydaktycznych. Dużą atrakcją będzie kącik nowych technologii, w którym pedagodzy będą mogli przetestować m.in. roboty edukacyjne, zestawy klocków edukacyjnych czy gry do nauki programowania. W ramach modułu Zaprogramuj robota każdy uczestnik otrzyma możliwość samodzielnego stworzenia prostego programu i przetestowania robota w działaniu. Rysunki i teatralna opowieść o sumieniu, tak zapowiada się piątkowa noc bibliotek w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. O 16 w holu na pierwszym piętrze rozpocznie się wernisaż wystawy Adama Puławskiego. Chełmski artysta pokaże ponad 20 rysunków zwierząt wykonanych cienką, czarną kreską. Godzinę później w sali widowiskowej wystąpi Krzysztof Grzesiuk z autorskim monodramem Co dusza ma w... Skąd taki tytuł?
5: To nie jest tekst, który wymyśliłem. Jest to tekst, który znajduje się w Antygonie w Nowym Jorku, kiedy Anita przedstawia swój plan, a w zasadzie boski nakaz, którego doświadczyła w czasie rozmowy z Bogiem, to Pchełka nie wytrzymuje i swoim takim bardzo prostym rozumkiem i językiem też komentuje, że tak naprawdę te wszystkie dylematy, o których mówi Anita, które pochodzą od rozmowy z Bogiem, to te dylematy dusza ma właśnie w określonym bardzo ściśle miejscu i nie ma się co przejmować jakby ogólnie takimi sprawami spirytualnymi.
3: Mówi Krzysztof Grzesiuk. Spektakl poruszy tematy sumienia, wykluczenia i ludzkich zmagań.
2: Bonton Radio. W rytmie.

Do dziury w drodze doszła dziura w budżecie. Pewna gmina musiała wypłacić właścicielowi luksusowego McLarena odszkodowanie, które sięgnęło finalnie 450 tysięcy złotych. Ubezpieczenie OC gminy nie wystarczyło, trzeba było dołożyć środki z budżetu. Nie ma lekko w świecie zmotoryzowanych. Dziurawe drogi, drogie paliwo i jeszcze korki. O tym, jak się jeździ u nas, opowie za moment Marcin Petruk w Radionawigacji Radia Bonton.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Przez najbliższe kilkadziesiąt minut korki na ulicy Lubelskiej będą się kumulowały ze względu na zamknięty przejazd kolejowy, jak też wzmożony ruch w okolicach jednostki wojskowej. Pogoda jeszcze sprzyja korzystaniu z dwóch kółek, dlatego w pobliżu ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych również dobrze lepiej zachować ostrożność.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Reklama.
1: Dzień do Benek. Głodny? Nie czekaj. Wpadaj do Grubego Benka przy ulicy Lwowskiej 32 w Chełmie lub zadzwoń 518 600 650 i zamów z odbiorem osobistym dwie duże pizze, a drugą otrzymasz 50% taniej.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Muzyka i głos AI.

0: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do stu.
2: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Blik.
5: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

4 dekady. Tyle działa kapela Cukrowniacy, która w sobotę w Sienicy na Dolnej będzie obchodzić swój jubileusz i oprócz koncertu odbędzie się premiera książki związanej właśnie z zespołem, poświęconej zespołowi i coś jeszcze. Nie wiem co, w programie jeden punkt stoi jako ściśle dajny. Będziecie się musieli tam sami wybrać, żeby się przekonać. Więcej o formacji znajdziecie na stronie Super Tygodnia. My mamy 5 minut do 16 w Radiu Bonton. Kontynuujemy jeszcze popołudnie w rytmie dnia.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Reklama.
8: Kochani, mamy 16:00, czas na wiadomości w radiu Bon ton. Także proszę.
9: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D. Rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki. Agnieszka Trajnowska-Bis. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
10: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
9: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
11: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
9: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
12: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
9: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
13: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
9: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2000 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego uniwersytetu albo akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Zgodnie z przewidywaniami zaczęło padać, tutaj przynajmniej w centrum Chełma, w okolicy też może coś tam spaść. 10 stopni aktualnie około, 1023 hektopaskale na barometrach i dobra jakość powietrza, na niebie pochmurno i tak już raczej do końca dnia zostanie.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
8: W Radiu Bonton normalizacja to dla nas podgłaśnianie cichego dźwięku, żebyście mogli go wyraźnie słyszeć. Ale w dniu normalizacji, który dziś mamy, chyba nie o to chodzi. Także, aby było normalnie. Normalny Janek Zieliński, cześć, witajcie w rytmie dnia. Jeszcze do 17 jestem z wami. Mam dla was całkiem nietuzinkowe nutki i fajne programy, także atrakcji nie zabraknie.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. W rytmie dnia.

LA Golding z utworem Lights, 21 minut po 16. Zespół siatkarski HKS Chełm doczekał się nowego sponsora tytularnego. Jeżeli o tym nie słyszeliście, pozostawię wam tą przyjemność odkrycia nowej nazwy, którą poznacie w sporcie Radia Bonton o 16.30. Podpowiem tyle, że z Marcinem Petrukiem schodzimy dość głęboko. A na powierzchni temat transportu dla niepełnosprawnych w Chełmie, który przypominam wam w Witaminie FM. I pamiętajcie, wciąż można podpisywać petycję w tej sprawie. Wszystkie odnośniki macie na radiobonton.pl. A w tym momencie polecił was George Ezra, Dance All Over Me.

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Sezon na koszenie już za nami, ale...

0: Najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Hełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Podwieczorek z Europą w Chełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilet. Bilecik.pl, bilety na.pl oraz w Hadeku.
5: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Podziemia kredowe HKS Chełmu. Pod takim mianem biało-zieloni siatkarze będą walczyli o punkty w Tauron Lidze. Wczoraj w Chełmskiej Bibliotece Publicznej został oficjalnie zaprezentowany skład zespołu oraz sztabu trenerskiego. Pierwszy mecz nasza drużyna zagra w poniedziałek we własnej hali i podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Antonina Serafin, jedna z najbardziej doświadczonych tenisistek stołowych UKS-u Rzeczek-Wajsłowice, ma za sobą udany start w pierwszym Grand Prix Polski Juniorów w Szczawnie-Zdroju. O szczegółach trener Tadeusz Bochniarz.
9: Antonina, startując 29 numerem w rankingu krajowym, utrzymała tą pozycję. Mimo że w grupie nie odniosła sukces, to w fazie pucharowej tego turnieju odniosła znaczące zwycięstwo, pokonując zawodniczkę z AZS-u Wrocław. W meczu następny przedział po bardzo zaciętej walce przegrała również z zawodniczką z Dolnego Śląska, zajmując ostatecznie 25 miejsce, co dało jej prawo do gry w drugim turnieju Grand Prix bez eliminacji wojewódzkich.
8: W tym samym czasie Nikola Urbańczyk wspólnie z Piotrem Urbańczykiem rywalizowali w Grand Prix Mazowsza w Piasecznie, gdzie wspólnie wywalczyli piątą lokatę. W najbliższy weekend natomiast zawodnicy UKS-u Rzeczek-Wajsłowice zainaugurują nowy sezon w drugiej lidze. W najbliższy weekend już po raz 10 tej jesieni na murawę wyjdą zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Na utrzymanie dobrej pasy liczy m.in. Ruch Izbica, który w poprzednim spotkaniu zgarnął komplet punktów 3-0, pokonując na wyjeździe Kłosa gmina Chełm. Wspomina trener Roman Blonka.
10: Chociaż wynik jest wysoki, ale to nie była nasza przewaga taka ogromna. Do 60 minuty był mecz wyrównany, a nawet z przewagą drużyny gospodarzy. Wytrzymaliśmy ten napór w ostatnich 30 minutach. Strzeliśmy 3 bramki i zdobyliśmy 3 punkty.
8: Następnym tym razem domowym rywalem Ruchu Izbica będzie hetman Żółkiewka. Strzelcy MKS-u Dragon Helmu popisali się celnością w międzynarodowej stawce. W sumie zdobyli 6 medali podczas międzynarodowych zawodów klasyfikacyjnych Air Master, których gospodarzem była Warszawa, mówi prezes klubu Jan Dąbski.
11: Drugie miejsce zajęła para Damian Siedlecki, Dragon Helm, Daria Mrugała, Szarotka Nowy Targ. Trzecie miejsce Oberda Mateusz i Nowosad Martyna. W konkurencji KPM 40 młodzików dwóch strzelania, które się tam odbyły. Drugie miejsce zajął Oberda Mateusz. W pierwszym uzyskał wynik 403,6, a w drugim 410. KPM 40 młodziczek. Trzecie miejsce zajęła Nowosad Martyna z wynikiem 405,6 punkta.
8: Ponadto w tej samej konkurencji, ale wśród seniorów, drugie miejsce zajął Damian Siedlecki. Reprezentanci GKK Peleton Okrzów po raz kolejny na podium. Tym razem z medalami wrócili z Janowa Lubelskiego, który był gospodarzem 11. edycji zawodów XC Krug Cup, gdzie musieli pokonać 7 pętli o łącznej długości 27 km. Mówi Jarosław Garda.
12: Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Kamil Borowski. Nasz zawodnik zaprezentował znakomite umiejętności techniczne, pewnie dyktował tempo przez cały wyścig i samotnie przeciął linię mety na pierwszym miejscu. Sukces klubu przepieczętowali pozostali kolarze, meldując się w ścisłej czołówce. Adam Mandziak wywalczył znakomite trzecie miejsce Open oraz drugą pozycję w kategorii M4. Z kolei Stanisław Pruchniak zakończył ten wyścig na siódmym miejscu Open, zajmując trzecią lokatę i zdobywając brązowy medal w kategorii M4.
8: Tym startem kolarze GKK Peleton Okrzów zakończyli tegoroczne zmagania.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Przy otwarciu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chełmie pojawiła się dyskusja o poważnym problemie dla niepełnosprawnych w całym mieście. Chodzi o kwestię przejazdów. Janek Zieliński, zapraszam. 17 sierpnia Stowarzyszenie 25 Plus Nasza Przyszłość wystosowało do Urzędu Miasta oficjalne pismo z prośbą o zapewnienie transportu do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz stworzenie dla niepełnosprawnych miejskiego systemu transportu. Na przełomie sierpnia i września podjęto ten temat na sesji Rady Miasta. O istocie problemu opowiedzieli Radiu Bon Ton Agnieszka Filipczuk i Jacek Bobruś.
3: Jako organizacje pozarządowe, czyli moje Stowarzyszenie 25 Plus i Jacka Stowarzyszenie Zbyszko, przyjmowaliśmy dużo telefonów od ludzi, którzy potrzebowali transportu, potrzebowali pomocy w przemieszczaniu się. Głównie to były prośby o pomoc w takich codziennych sprawach, czyli dotarcie do lekarza, na jakieś zabiegi. Nie mogliśmy pomóc, bo nie mamy takich środków na to, żeby zakupić samochód. Teraz się pojawiła kolejna okoliczność, czyli otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. I wszystko fajnie, bo tak jak wielokrotnie powtarzałam, to jest dla nas bardzo ważne, my się bardzo z tego cieszymy, ale niestety brak transportu uniemożliwi wielu osobom dotarcie do tego centrum. A to, troszkę mija się z celem, dlatego że mamy możliwości, myślę, że to będzie bardzo fajne miejsce dla tych osób, gdzie będą mogli spełniać się w społeczeństwie razem z rówieśnikami, a jednocześnie część osób będzie wykluczona.
4: W wielu miastach ten problem został rozwiązany w różny sposób, ale mnie osobiście najbardziej podoba się rozwiązanie krakowskie, czyli korporacja taksówkarska ma pojazdy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i tak jak każdy obywatel miasta, każdy mieszkaniec miasta, zamawiamy sobie taksóweczkę, podjeżdża, wsiadamy na wózku i jedziemy i cena jest taka sama jak transport każdej innej osoby. Natomiast w innych miastach różnie to bywa, różne są rozwiązania, aczkolwiek są. W wielu miastach są różne rozwiązania, aczkolwiek działa to. Jest coraz więcej miast w Polsce i skoro dało się tam, myślę, że da się i u nas. Tylko jedno zastrzeżenie, żeby to był transport dostępny w weekendy, wieczorami, albo nawet i późnymi wieczorami, kiedy są koncerty, kiedy są seanse czy spektakle teatralne. Dlatego, że uważam, że każda osoba, i tak samo na wózku, czy osoba z dużymi problemami w poruszaniu się, ma prawo korzystać z pełni życia.
2: Temat jest o tyle istotny, że za takim transportem idą koszta, nawet 5000 zł miesięcznie. Nie są to małe pieniądze, a przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych czy gorszej jakości ścieżkach taki transport staje się koniecznością. W poniedziałek Stowarzyszenie 25 Plus Nasza Przyszłość opublikowało na swoim Facebooku odpowiedź ze strony miasta, gdzie zapewniono, że trwa proces zabezpieczenia pieniędzy w budżecie na transport do COM-u. Co zaś tyczy się ogólnego systemu przewozu na terenie Chełma, trwają analizy organizacyjne i finansowe. Jeżeli coś się nowego pojawi w tym temacie, dam Wam znać. Natomiast na dzisiaj dziękuję Wam, życzę dużo zdrowia i miłego dnia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapii blizn, botox. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
3: Gepard Samochodów Ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołupie 32 przy trasie Chełm Lublin. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
5: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego pewnego odbiorcę. Jaszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Jaszpol. Strupin duży 167. Telefon

0: 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa, Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Shawn Mendes w utworze Treat You Better, 10 minut do godziny 17. A to oczywiście oznacza, że dzisiaj koniec mojej zmiany w rytmie dnia. Byłem z wami o 12. Ja, Janek Zieliński. Jutro o tej porze Kinga Miszczyk będzie z wami po 12, a my się słyszymy w piątek. Także kończymy ten tydzień. Zaczęliśmy go i go skończymy. Dzięki jeszcze raz. Miłego wieczorku, a na koniec zostawię was z duetem Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka w kilometrach.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Muzyka i głos.

0: wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Reklama. Słuchajcie, 104,9 FM. 104.

0: prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
1: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
0: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łódzk, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prepremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są 3 kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
2: Że protagonistki to 2 matki, 1 babcia. 2 wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te 3 protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci. I z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, 3 bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
0: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: W Sobiborze upamiętniono dziś 83. rocznicę buntu i ucieczki więźniów niemieckiego obozu zagłady przy Polanie Mogił. Oddano hołd ofiarom i uczestnikom powstania. 2 przedstawicielki chełmskiej oświaty otrzymały nagrodę marszałka województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżnienia trafiły do pracownic medycznego studium zawodowego i biblioteki pedagogicznej. Doceniono ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne. W Srebrzyszczu powstanie boisko piłkarskie ze sztuczną trawą i oświetleniem. Gmina Chełm podpisała umowę wartą ponad 832 tysiące złotych. Obiekt przy ulicy Sportowej ma być gotowy w przyszłym roku. Wykonawca ma 9 miesięcy na zakończenie prac. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach lokalnych o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: zdań pogodniej i bez opadów. Do końca dnia na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu, na północy możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. W nocy mgły w kotlinach górskich oraz miejscami na zachodzie kraju, a temperatura w nocy spadnie od 4 do 7 stopni, tylko nad morzem do 10.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
3: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: 14 października w muzyce. Jarek Hołota, witajcie, fani potężnych brzmień i kultowych debiutów. Dziś w naszej muzycznej kronice świętujemy datę, która dała światu jednego z największych frontmenów rocka i przełomowe arcydzieło współczesnego soulu. A zaczynamy od roku 1940. Właśnie wtedy w Lucknow w Indiach urodził się Cliff Richard, a właściwie Harry Webb. Brytyjski piosenkarz i aktor uważany jest za jednego z pionierów brytyjskiego rock'n'rolla, a jego kariera trwa nieprzerwanie od 6 dekad. Przenieśmy się do roku 1946. Tego dnia na świat przyszedł Justin Hayward, gitarzysta, wokalista i autor tekstów. Jest głównym twórcą i twarzą legendarnego zespołu rocka progresywnego The Moody Blues. Teraz rok 1956. Właśnie tego dnia Elvis Presley po raz ostatni wystąpił w programie The Ed Sullivan Show. W trakcie występu kamera pokazywała go jedynie od pasa w górę, co było wynikiem kontrowersji wokół jego zbyt wyzywających ruchów. Następnie rok 1958. Właśnie tego dnia w Kairze urodził się Thomas Dolby, a właściwie Thomas Robertson, brytyjski muzyk, klawiszowiec i wokalista, uznawany za jednego z najważniejszych pionierów synth-popu lat 80. A jego utwór She Blinded Me With Science jest klasykiem. Kolejna ważna data to rok 2004. Właśnie wtedy debiutancki album Hot Fuse zespołu The Killers uzyskał status platynowej płyty w USA. Krążek zawierający hity takie jak Mr. Brightside stał się jednym z największych wydawnictw rocka alternatywnego XXI wieku. I na koniec rok 2006. Właśnie wtedy w Wielkiej Brytanii ukazał się album Back to Black Amy Winehouse. Płyta ta łączy soul, jazz i R&B. Została okrzyknięta arcydziełem, zdobyła liczne nagrody Grammy i natychmiast wyniosła Amy do statusu ikony muzyki. Posłuchajmy jednego z kultowych utworów, który otworzył ten przełomowy album i zdefiniował brzmienie współczesnego soulu. Rehab i Amy Winehouse w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmski.dompogrzebowy.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
7: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Dzisiaj w Sobiborze odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę zbrojnego buntu i ucieczki więźniów niemieckiego obozu zagłady. Obchody rozpoczęły się ceremonią przy Polanie Mogił. Później w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze edukator stowarzyszenia Bildungswerk Stanisław Hans opowiedział uczestnikom o historii powstania Alei Pamięci i jej znaczeniu dla upamiętnienia zamordowanych. Teraz trwa koncert w Wielkiej Synagodze we Włodawie. Te uroczystości przypominają o tym, co wydarzyło się 14 października 1943 roku, gdy w obozie wybuchło zbrojne powstanie więźniów pod dowództwem sowieckiego oficera Aleksandra Peczerskiego oraz Leona Feldhendlera. Zostało zorganizowane w półtora roku od uruchomienia tego obozu zagłady.
8: Trzeba przyznać, że było to takie zwieńczenie niezwykle dramatycznej historii, kiedy już Niemcy podjęli decyzję o tym, że ludność żydowska zostanie poddana na takiej pełnej eksterminacji w ramach akcji Reinhardt realizowanej na Lubelszczyźnie. No to jednym z takich działań było utworzenie obozu zagłady w Sobiborze w roku 1942. Ten obóz został utworzony, no i już w kolejnych miesiącach zaczęły pojawiać się transporty nie tylko z ziem polskich, ale również i z innych państw europejskich. Ostatecznie obóz w Sobiborze pochłonął olbrzymią ilość ofiar. Zwykle szacuje się tę liczbę na 250 tysięcy, chociaż oczywiście ciągle się toczą dyskusje, jak to realnie wyglądało.
7: Przypomina historyk Zbigniew Lubaszewski. Dodaje też, że w obozie zostało zamordowanych wielu chełmskich Żydów. Przypominamy też, że poświęcony powstaniu w Sobiborze podcast Bliżej Kultury, Głosy Przeszłości znajdziecie na radiobonton.pl. Za codzienną pracę, pomysły i zaangażowanie w edukację dwie przedstawicielki chełmskich placówek otrzymały nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniono Magdalenę Czerniakiewicz-Kostecką z Medycznego Studium Zawodowego imienia Władysławy Szoc oraz Katarzynę Kalitę z Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie. Każda otrzymała nagrody pieniężne. Wręczono je w miniony poniedziałek w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Doceniono osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne laureatek. Katarzyna Kalita przygotowuje m.in. kursy internetowe oraz materiały wykorzystujące nowoczesne technologie. W całym regionie nagrodzono 11 osób z placówek prowadzonych przez samorząd województwa. To przedstawiciele szkół policjalnych i specjalnych, bibliotek pedagogicznych czy ośrodków doskonalenia nauczycieli.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: Nowe boisko ze sztuczną trawą za ponad 832 tysiące złotych. Samorząd gminy Chełm sfinalizował już procedury przetargowe i podpisał umowę na budowę nowego boiska piłkarskiego w Srebrzyszczu. Inwestycję zrealizuje przedsiębiorstwo z Mokrego koło Zamościa, a pierwsze mecze zostaną rozegrane w przyszłym roku. Nowy obiekt sportowy powstanie przy ulicy Sportowej 16 na działce bezpośrednio sąsiadującej z istniejącym już kompleksem. Projekt przewiduje wykonanie płyty o wymiarach 30 na 60 metrów. Nawierzchnia zostanie pokryta zieloną, sztuczną trawą ułożoną na wielowarstwowej podbudowie. Zakres prac obejmuje również montaż aluminiowych bramek, chorągiewek narożnych, ogrodzenia z piłkochwytami, oświetlenia płyty oraz stojaków rowerowych. O realizację tego zamówienia w postępowaniu ogłoszonym pod koniec sierpnia tego roku ubiegało się 8 wykonawców, a jedynym kryterium oceny była cena. Zwycięska oferta spółki Drogmost opiewała na kwotę 832 tysięcy i 1 grosza brutto, okazując się jedyną propozycją mieszczącą się w założonym przez gminę budżecie. Zgodnie z kontraktem wykonawca ma teraz 9 miesięcy na oddanie tego obiektu do użytku.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. No hej, witam was. Dzisiaj będzie bardzo kulinarnie i zaczynamy. Jeden ma prążkowaną sierść, mocną posturę i głowę, która pracuje szybciej niż jeden człowiek się spodziewa. Drugi jest cichy, łagodny i tak długo bał się wyjść na spacer, że dziś każdy jego krok jest małym zwycięstwem. Bekon i Kokos, dwa psy ze schroniska w Chełmie, które czekają na kogoś, kto da im szansę. Zacznijmy od Bekona. Urodził się w 2021 roku, a do schroniska trafił w 2025. Jest niewielki, niskopodłogowy, ale solidnie zbudowany. Jego brązowa, prążkowana sierść sprawia, że trudno pomylić go z jakimkolwiek innym psem. Ale wygląd to dopiero początek. Bekon jest bystry, dobrze rozumie człowieka i zna komendy. Potrzebuje opiekuna, który będzie z nim pracował, poświęci mu czas i zapewni mu odpowiednie zajęcie. Ma też swoje zasady. Z kotami zdecydowanie mu nie po drodze, a relacje z innymi psami zależą od konkretnego towarzystwa. Dlatego przed adopcją trzeba dobrze poznać jego potrzeby. Bekon nie szuka przypadkowego domu, szuka człowieka, który doceni jego charakter i zostanie z nim na dobre i na złe. A teraz kilka słów o Bekonie od wolontariusza.
3: Ta ciekawa tygrysia sierść sprawia, że Bekon natychmiast zwraca na siebie uwagę i wyróżnia się w schroniskowym boksie oraz na spacerach. To niezwykle bystry czworonóg. Bardzo dobrze rozumie człowieka, zna komendy, co pokazuje, jak wielki drzemie w nim potencjał. Potrzebuje jedynie przewodnika, który poświęci mu czas i serce.
2: A teraz Kokos. Ma około 5-6 lat, krótkie łapki, brązową sierść z białymi łatkami i wyjątkowo łagodne usposobienie. Ale jego historia nie zaczęła się łatwo. Kokos był tak bardzo przestraszony, że przez długi czas nie wychodził na spacery. Schroniskowa rzeczywistość go przytłaczała. Dopiero dzięki pracy wolontariuszy i pracowników oraz własnej odwadze zaczął robić kolejne kroki. Dziś daje się wyprowadzać i stopniowo nabiera pewności. To pies spokojny, cichy, łagodny wobec ludzi. Akceptuje inne psy i koty. Potrzebuje jednak cierpliwego domu, który nie będzie go poganiał i pozwoli mu oswoić się z nowym miejscem we własnym tempie. Bo dla Kokosa zwykły spacer to coś więcej niż wyjście za bramę. To dowód, że strach nie musi decydować o całym jego życiu. I tu też kilka słów o Kokosie od wolontariusza.
3: To jest bardzo spragniony miłości pies i to motywuje go do codziennego przełamywania własnych lęków. Charakter Kokosa to czyste złoto. Przełagodny i kochany. Nie ma w sobie ani grama złości, kocha człowieka całym sobą i szuka w nim oparcia. Dogaduje się ze wszystkimi na świecie. Bez problemu zaakceptuje inne psy czy koty. Cichy i spokojny. Nie szczeka. To niezwykle ważna informacja. Kokos zachowuje absolutną ciszę, dzięki czemu idealnie odnajdzie się w mieszkaniu w bloku, gdzie nie będzie niepokoił sąsiadów. Jest wykastrowany i gotowy do przeprowadzki.
2: Bekon potrzebuje mądrego przewodnika, Kokos spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Obaj potrzebują jednak tego samego, odpowiedzialnego człowieka. Adopcja to nie tylko pierwsze chwile radości, to także czas na aklimatyzację, poznawanie nowych zasad i budowanie zaufania. Pies nie zawsze od razu poczuje się jak u siebie i właśnie wtedy najbardziej potrzebuje naszej cierpliwości. A jeżeli nie możesz adoptować, zapytaj o wolontariat w schronisku w Chełmie. Regularne spacery, kontakt z człowiekiem i pomoc w przełamywaniu lęków mogą zmienić naprawdę wiele. Bekon i Kokos czekają. Jeden jest gotowy pokazać, jakim potrafi być wiernym kompanem. Drugi każdego dnia uczy się, że człowiek może być bezpieczną przystanią. Zapytajcie o nich w schronisku w Chełmie. Może właśnie tam czeka wasz przyszły przyjaciel? I pamiętajmy, nie każdy pies potrzebuje tego samego. Każdy zasługuje na człowieka, który to zrozumie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. I co, słyszymy się jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Podwieczorek z Europą w hełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radiobonton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany diler Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
0: Reklama.
4: To jest Bonton Radio.

0: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu. Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
1: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
0: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
2: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
0: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Powiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
3: Bon Ton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Maja Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym. Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Anli 6-3, 4-6, 6-7. Piłkarze azerskiego Sabah Baku odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach zespół Tymoteusza Puchacza pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga, w której grają Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A dziś kolejne 9 spotkań Champions League. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
5: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to, co robią na boisku, jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
4: A pierwsze mecze dnia już o 18.45. Feyenoord zagra z Como, a Last Cleans z Liverpoolem.
0: Pogoda podzieli jutro Polskę na pół. Na zachodzie słonecznie, na wschodzie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 11 stopni na Podlasiu przez 12 na Podkarpaciu, 13 na Mazowszu, do 14 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
3: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.
8: Cykl audycji Bliżej Kultury. Realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
8: Bliżej Kultury.
10: Zapraszam, Monika Łupkowska. Podróż w głąb kresów, tradycji i historii polskiej kultury dworskiej. Na takie wydarzenie zaprasza Centrum Kultury w Sienicy Różanej. O szczegółach opowie Agnieszka Poźniak, dyrektor instytucji.
11: W sobotni wieczór 17 października spotkamy się w Centrum Kultury w Sienicy Różanej, by wspólnie powrócić do świata dawnej polskiej kultury dworskiej, do przypomnienia kresowych pejzaży, no i przywołania jednej z ważniejszych relacji, relacji człowieka z koniem. Okazją do tego będzie spotkanie z bardzo ciekawymi ludźmi. Naszymi gośćmi będą Krzysztof Czarnota, autor powieści historycznej, powieści o emirze Rzewuskim. Natomiast to spotkanie ze słowem uzupełni też muzyka i śpiew, a tutaj zapewni nam to drugi z naszych gości, Jan Kondrak, który tą historię emira Rzewuskiego nam wyśpiewa. O czym będziemy rozmawiać? Właśnie o kresach, o dawnych tradycjach, ale też o pędzie do wolności, o tych końskich pasjach. No i o tym, że koń w historii, kulturze polskiej zajmował zawsze szczególne miejsce.
10: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
12: Choć jesień potrafi być kapryśna, to w kuchni nie ma sobie równych. To właśnie teraz natura dzieli się z nami tym, co najcenniejsze i najbardziej wyraziste. I właśnie to wszystko można było zobaczyć i spróbować w niedzielę na 13. festiwalu Smaki Jesieni. Dzisiaj zabieram więc Państwa do Poperczyna w gminie Żółkiewka, a będzie to niezwykle aromatyczna podróż.
13: Dorota Sawa, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasny Staw Plus. Ten festiwal organizujemy w partnerstwie wraz z gminą Żółkiewka oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej. Organizujemy go w tym roku już po raz 13, więc od 13 lat spotykają się koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia lokalne, które kultywują tradycje, które też rejestrują swoje produkty na liście produktów tradycyjnych, na liście produktów lokalnych, a na takim festiwalu mają okazję, żeby je zaprezentować szerszej publiczności. Festiwal polega na tym, że koła gospodyń wiejskich z całego powiatu krasnostawskiego przygotowują różnego rodzaju produkty. Istotą całego tego festiwalu jest to, że produkty muszą mieć jakiś element jesieni, albo muszą być owoce jesieni, albo warzywa, tak, czy zioła, które na przykład zbieramy jesienią. I takie produkty też są wystawiane do konkursu, ponieważ mamy dzisiaj dwa konkursy. Jeden konkurs to jest na najsmaczniejszy ciasto. Oczywiście z elementami owoców jesieni, a drugi konkurs to są nalewki przygotowywane również z owoców jesieni, więc różnorodność na tym festiwalu jest ogromna. Zawsze na festiwal przyjeżdża bardzo dużo ludzi, frekwencja jest ogromna, bo oczywiście oprócz tego, że możemy posmakować tych produktów, tych potraw, które panie z kół gospodyń wiejskich przygotują, to do tego jeszcze Możemy się zintegrować po prostu, pobyć ze sobą, porozmawiać, wymienić się informacjami, chociażby o osiągnięciach, które panie mają przez cały rok na różnych innych festiwalach. Mogą wymienić się informacjami, po prostu mogą ze sobą być.
0: Nazywam się Monika Solan i jestem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Łopuszanie w Tarnogórze Kolonii. Reprezentujemy gminę Izbica. W tej imprezie bierzemy udział po raz pierwszy. Jest to dla nas nowość, ale kiedy tu przyjechałyśmy, zostałyśmy bardzo mile przywitane. Spotkałyśmy wielu znajomych kół, z którymi brałyśmy udział w innych imprezach. Na konkurs przygotowałyśmy nalewkę z pestek pigwy i babeczki dyniowe z musem malinowym. Na poczęstunek przygotowałyśmy placki na sodzie z konfiturą z cukinii. Przygotowałyśmy roladę szpinakową. Przywiozłyśmy zielone pierogi z sąsiadującego z nami, z Romanowa, czyli wioska sąsiadująca z nami, które cieszą się też bardzo dużą popularnością. Co jeszcze? Pasztet wieprzowo-drobiowy, racuszki z jabłkami, szarlotkę, sernik, który jest bardzo dobry. To jest wypiek naszej pani księgowej z koła. No wiele sałatek, sałatkę z winogrona, sałatkę z porem i z szynką.
5: Przyjechałyśmy wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Chorupnika. Nazywam się Milena Stadnik. Przygotowałyśmy na konkurs nalewkę z pigwy oraz sernik z pieczonej dyni, który naprawdę robi furorę.
14: Nazywam się Elena Ładosz. Przyjechałam tutaj z dziewczynami z Koła Gospodyń z Chorupnika. Tutaj do degustacji przygotowałyśmy dużo tradycyjnych potraw. Między innymi pierogi z kapustą i z grzybami. Wykonane oczywiście według tradycyjnego przepisu. Krokiety z grzybami i z kapustą. Babkę ziemniaczaną, no i różne pieczone mięsa. Mamy również sałatkę ziemniaczaną, chlebek czosnkowy, no i jeszcze różne inne potrawy.
15: Ramko Beata. Na dzisiejszy festiwal smaków jesieni przygotowaliśmy ciasto marchewkowo-orzechowe, unowocześnione z galaretką i z kremem serkowo-kajmakowym. Jest to takie ciasto jesienne z dodatkiem marchwi, orzechów włoskich, Dodatkiem do tego ciasta jest jeszcze cynamon i piernik, które tak jakby dodaje smaku, aromatu.

0: zapomniane, kiedyś bardzo często robione z ryżu, z tym słodkim kremem połączone, więc mamy szyszki, mamy orzeszki, mamy takie mini grzybki do tego, babeczki, czyli taki cały zestaw jesiennych kruchych ciasteczek. Cały szereg przystawek, na przykład związane z tematem smaków jesieni, pasztet z cukinii, a tutaj wyróżnia się tym, że jest dodatkiem wątróbki drobiowej. Jest zupełnie taki zaskakujący inny smak, niż można by się spodziewać, nie typowo taki cukiniowy. Oprócz tego mamy pieczenie z piersi kurczaka, mamy kurczaka faszerowanego mięsem mielonym z żurawiną, mamy mini kanapeczki z jajkiem i twarogiem, mamy sałatkę, taką też jesienną oczywiście, bo z brokułem, słonecznikiem, winogronem.
1: A czy publiczność może spróbować takiego waszego sztandarowego dania na dzisiejszej imprezie?
0: No niestety dzisiaj nie, gdyż nasze sztandarowe danie powinno być podawane na ciepło, a warunki tego festiwalu tak nie bardzo na to pozwalają, gdyż najlepiej tutaj się sprawdzają takie przekąski podawane na zimno. Naszym sztandarowym daniem są pierogi z bobem i z mięsem, zarejestrowane na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako tradycyjny produkt regionalny.
2: Koło gospodyń wiejskich Zarzółkiew, Grażyna Atres. Smaki jesieni to jest super impreza, festiwal z tradycjami. Od wielu, wielu lat Stowarzyszenie LGD organizuje taką imprezę. Impreza rozwija się z roku na rok coraz ciekawiej. Panie mają szansę i możliwości wykazać się swoimi umiejętnościami kulinarnymi, takimi dekoratorskimi, ponieważ no, co roku stoły są przepiękne. Spotykamy się od wielu lat, różne koła przyjeżdżają, ale my się prawie wszystkie już znamy i jest bardzo przyjemnie i wesoło jak co roku. Do konkursu kulinarnego koleżanka przygotowała tort przekładany trzema warstwami mas rozmaitych z owoców jesieni i oblany galaretką, obłożony owocami jesieni, gruszki, maliny, jeżyny. Muszę powiedzieć, że jest przepiękny. Natomiast do konkursu smakowity napitek przedstawiłyśmy nalewkę z pigwowca. Na stół taki ogólny przygotowałyśmy mięsa i pieczone, i gotowane, szereg sałatek, przekąsek i mięsne, i rybne, i warzywne, wegetariańskie, rozmaite i z serami. No i słodkości różne, ciasta też, pączki. Koleżanka robi fantastyczne pączki, które zawsze wszystkim smakują.
1: Czy te potrawy mają jakieś stare receptury, czy tylko oparły się panie na takiej przesłance, że mają to być smaki jesieni?
2: Rozmaite są. Są i nowoczesne potrawy różne. Jest dostępnych teraz mnóstwo produktów bardzo ciekawych. No i z tego gotujemy, szykujemy, ale są i stare mięsa, na przykład pieczone, czy gotowane, czy koleżanka piecze chleb na zakwasie. No takie tradycyjne rzeczy.
3: Grażyna Kielech, koło gospodyń wiejskich z Borunia. My już działamy od 2011 roku. Dziewczyny prężnie działają i w ogóle chcą działać. Takie spotkania są super, wszystko zadowolone. Najbardziej myśmy się skupiły słynne nasze pierogi boruńskie. No to już chyba na cały powiat, województwo, a można powiedzieć, że już chyba cały kraj. A bo raczej pierogi też jeżdżą do Danii już. Robimy pierogi tak, z serem i z ziemniakami. Robimy z soczewicą. Robimy z soczewicą i z pieczarkami. No najsłynniejsze te pierogi to są z kapustą i grzybami. Kto rano tam wstanie, to szybko leci po grzyby, suszymy i zawsze ten dodatek do pierogów, do kapusty, to są nasze, z naszych lasów grzyby.
1: A jakie ciasto na konkurs przygotowałyście, panie?
3: Na konkurs przygotowałyśmy ciasto szarlotkę z naszych jabłek z Antonówki. To jest najsłynniejsze takie jabłko i najbardziej się sprawdza w szarlotce.
4: Lidka Pasierbska, jestem przewodniczącą Komisji na Smakach Jesieni. Wystrój piękny, rzeczywiście jesienne ciasta, jesienne nalewki, ciasta orzechowe, ciasta owocowe. Wszystkie smakują cudownie. Ciasto marchewkowe super, bardzo smaczne. Nasza regionalna szarlotka, bardzo dobre ciasto.
5: Janusz Szpak, starosta krasnostawski. To jest, nie da się po prostu opisać. Na podniebieniu pozostaje coś takiego, że do końca życia człowiek pamięta.
1: Czy jakaś szczególnie potrawa tutaj pana starostę zauroczyła?
5: Tak, jeżeli chodzi o te ciasta, numer 10, jak spojrzałem,

0: to jest arcydzieło. Żeby wykonać takie arcydzieło, to nie wiem, czy zwykły człowiek byłby w stanie coś takiego zrobić. To dałbym nie tylko 5 punktów, które można dzisiaj, ta potrawa może otrzymać, ale maksymalnie 100 punktów.
1: Maciej Baranowski, dyrektor delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie. Ciasta wszystkie piękne, przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Do oceny było 10 ciast. Najlepsze wrażenia wizualne i smakowe zrobiło na mnie ciasto orzechowe. Niesamowita głębia smaku oraz wizualnie perfekcyjnie przygotowane i podane.
2: Pochwałom oczywiście nie było końca, ale jurorzy musieli wybrać zwycięzców konkursu Smaki Jesieni. Uznali, że pierwsze miejsce należy się gospodyniom z KGW Bończa za przekładańca śliwkowego z orzechami w spirytusie. Drugie miejsce zajęło koło z Sarzułkwi za tort Jesienna Fantazja, a trzecie miejsce KGW Różki za sernik dyniowy Zebra. Gospodynie z KGW Różki wygrały rywalizację w nalewkach. Pierwsze miejsce przyznano im za nalewkę z pigwy. Drugie miejsce zdobyło KGW Bończa za nalewkę z żołędzi, a trzecie miejsce KGW Dobryniów za jesienną nalewkę.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Reklama.
6: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
7: Kocham cię.
8: Ja ciebie też.
6: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
11: Recepta na udany dzień?
12: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
11: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
13: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Reklama.
14: Bon ton radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek. Witajcie w kolejnym hicie odkurzonym w Radiu Bonton. Dziś zabieram was w podróż na daleką, mroźną północ. Przenosimy się do roku 1988. Norweskie trio Aha było wtedy u szczytu popularności, ale ich trzeci album zatytułowany właśnie Stay on this Road przyniósł coś więcej niż tylko chwytliwe melodie. Przyniósł jedną z najpiękniejszych i najbardziej wymagających technicznie ballad w historii popu. Zapnijcie pasy, bo te drogi bywają śliskie, ale widoki są niezapomniane. Po gigantycznym sukcesie Take On Me zespół Aha walczył z etykietką idoli nastolatek. Chcieli być traktowani poważnie jako kompozytorzy. Piosenka Stay On This Road była ich manifestem dojrzałości. To kompozycja niezwykle ambitna, łączy w sobie chłód skandynawskiej zimy z gorącym, niemal operowym finałem. Co ciekawe, album o tym samym tytule stał się najlepiej sprzedającym się krążkiem zespołu w wielu krajach Europy, udowodniając, że fani dorośli razem z zespołem. Nie da się mówić o tym utworze, nie wspominając o Mortenie Harkecie. Jeśli szukacie definicji perfekcyjnego wokalu, to właśnie go słuchacie. Stay on this Road jest słynne z powodu niesamowitej rozpiętości tonalnej. Morten Harket wykonuje tę partię, która wymaga przejścia od niskich, szeptanych tonów w zwrotkach do potężnego falsetu w refrenie. Legenda głosi, i potwierdzają to realizatorzy dźwięku, że Morten potrafił utrzymać jedną nutę przez ponad 20 sekund, co zresztą udowodnił później w utworze Summer Moved On. Tutaj jednak to nie technika, a emocje grają główną rolę. To utwór o lojalności i trwaniu przy kimś mimo przeciwności losu. Czy wiedzieliście, że ten utwór ma bondowski rodowód? W tym samym czasie, gdy powstawało Stay on this Road, zespół pracował nad oficjalną piosenką do filmu o agencie 007 The Living Daylights. W obliczu śmierci krytycy do dziś zauważają, że Stay on this Road ma w sobie ten sam epicki, orkiestrowy rozmach, co najlepsze motywy z filmów o Bondzie. Niektórzy twierdzą nawet, że pod względem emocjonalnym bije oficjalny temat filmowy na głowę. Teledysk nakręcony w surowych krajobrazach tylko potęguje to wrażenie niebezpieczeństwa i elegancji. Stay on this Road to piosenka, która się nie starzeje. To dowód na to, że prawdziwy hit nie musi krzyczeć. Wystarczy, że ma duszę i odrobinę norweskiego chłodu. No ja zostaję na tej drodze, a wy do usłyszenia w kolejnym hicie odkurzonym.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Podwieczorek z Europą w hełmie. Porozmawiajmy o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie? Co oznacza dla bezpieczeństwa, gospodarki i przyszłości naszego regionu? Zapraszamy na rozmowę z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ekspertami UMCS i prezydentem miasta Chełm. Przyjdź, zadaj pytanie i podziel się swoją opinią. 20 października, godzina 17, Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40. Linku do rejestracji na spotkanie szukaj na supertydzień.pl i radioponton.pl. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja trwa do 16 października.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Helm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
1: Reklama.
7: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję. Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze, trwające ponad 8 godzin, trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
1: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji. Widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
0: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
2: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
0: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
3: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 93 roku.
0: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. W polskim meczu Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołskową. Błażej Kulesza.
6: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
7: We know each other pretty well, so...
6: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto i rywalka Czeszka Marii Bołskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają jutro.
5: Chwalińska o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, zaściga Świątek Simną z Amerykanek Ashlyn Krüger. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc tak jak wcześniej planował ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu na początku listopada. To dlatego, że po złożeniu wniosku umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej 6 miesięcy. PiS ostatni oficjalny mecz rozegrał we wrześniu w drugiej rundzie US Open. Obie polskie drużyny w kolarstwie torowym nie przeszły eliminacji i zakończyły już start w rozpoczętych dziś w Szanghaju Mistrzostwach Świata. Sprinterki były dziewiąte, a ich koleżanki w wyścigu na 4 km na dochodzenie zajęły dopiero 15 miejsce.
0: Jutro w zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 na Lubelszczyźnie, 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama 104,9 FM. 104.

0: News dnia.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, witam ponownie, jest 19.30. Bo jesteś dla mnie ważna, zbadaj się. Te słowa mogą być początkiem rozmowy z mamą, siostrą czy przyjaciółką. W różowym październiku, miesiącu świadomości raka piersi, organizatorzy kampanii Dotykam, równa się Wygrywam, zachęcają do wzajemnej troski i przypominania o badaniach profilaktycznych. Bez straszenia. Za to z wiedzą, która pomaga zadbać o zdrowie. Kampania odbywa się już po raz 15. Jej pomysłodawczyni Izabela Sakutowa, prezeska Fundacji Wsparcie na Starcie, podkreśla, że warto zacząć od poznania własnego ciała.
2: Kampanii Dotykam Wygrywa. Walczymy o to, aby kobiety w końcu poznały swoje piersi, aby zadbały o nie, aby wiedziały, jak w biustopozytywny sposób właśnie wykonać samobadanie, nosić dobrze dopasowany biustonosz także, ale też nie zapominać o cyklicznych badaniach u lekarzy.
1: Znajomość wyglądu i struktury piersi pomaga zauważyć zmianę, której wcześniej nie było. Samo badanie nie zastępuje jednak mammografii ani konsultacji lekarskiej. Badania obrazowe mogą wykryć zmiany, które staną się dopiero wyczuwalne. Każdą nową niepokojącą zmianę należy konsultować z lekarzem. Wiedzę o zdrowiu piersi fundacja przekazuje również nastolatkom. Wolontariuszki odwiedzają szkoły i rozmawiają z dziewczynami o dbaniu o własne ciało. Chodzi o budowanie nawyków, które pozostaną z nimi na kolejne lata.
2: Jest potrzeba edukacji. Dziewczyny nie mają świadomości. Dość często zadają nam takie proste pytania, gdzie dorosła kobieta oczywiście zna odpowiedź, ale nastolatki niestety nie posiadają tej wiedzy. Dlatego tak bardzo ważna jest ta praca u podstaw, aby dziewczyny też dowiedziały się, że dotykanie swoich piersi jest okej. Nie ma w tym nic złego. Dotykanie swoich piersi to jest poznawanie własnego ciała, ukształtowania terenu swoich piersi po to, aby jeżeli coś się tam znajdzie i coś się zadzieje, aby wyczuć tą zmianę i aby móc szybko zareagować. Niestety, ale właśnie kiedy nie ma tej edukacji, nie ma tego właśnie wyjścia do młodzieży, to kończymy na takich statystykach, jakie mamy. Czyli ponad 20 tysięcy diagnoz rocznie, z czego 1/3 to umieralność.
1: Tegoroczna odsłona kampanii skupia się na siostrzeństwie. Przypomnienie o badaniu może być prostym gestem troski. Czasem łatwiej zadbać o termin wizyty, gdy ktoś bliski zapyta, zachęci albo zaproponuje towarzystwo. Na stronie dotykamwygrywam.pl przygotowano możliwość wysłania bliskiej kobiecie przypomnienia przez SMS lub WhatsApp.
2: Idea siostrzeństwa, o tym chcemy bardzo głośno mówić. Ona tak naprawdę towarzyszyła nam przez całą kampanię, od samego początku, no, te 15 lat temu, to też było nasz główny motor, który nas napędzał do działania. Niemniej jednak teraz, kiedy celebrujemy 15. edycję naszej kampanii jubileuszową, zależało nam jeszcze bardziej, żeby to wybrzmiało. Czyli to, żeby przekazać bliskiej nam kobiecie, kochana, jesteś dla mnie ważna, badaj się, tak? I teraz możemy to zrobić w bardzo prosty sposób w kampanii. Wystarczy wejść na stronę dotykamwygrywam.pl i tam mamy taki przycisk przypomnij jej o samobadaniu i klikając wchodzimy właśnie do naszych wiadomości, do naszych kontaktów, zaznaczamy ciurkiem wszystkie ważne dla nas kobiety, a wiadomość o tym samobadaniu, o tej dbaniu o zdrowie piersi, ona już tam jest załadowana, więc nic nie musimy pisać. Możemy oczywiście dopisać jeszcze swoje słowa, ale to już jest gotowe, więc łatwiej już nie można. I to jest takie prawdziwe siostrzeństwo w praktyce, więc do tego zachęcam wszystkie osoby, aby to zrobić i właśnie teraz wykorzystać ten różowy październik, by rozmawiać o tym wokół siebie.
1: Warto przy tej okazji sprawdzić możliwość skorzystania z bezpłatnej mammografii. Program profilaktyczny obejmuje kobiety od 45 do 74 roku życia. U kobiet, które nie chorowały na raka piersi, badania wykonuje się co 2 lata. Skierowanie nie jest potrzebne. Mammografią można zrobić w placówce stacjonarnej lub mammobusie. Jeśli pojawiły się niepokojące objawy, trzeba zgłosić je lekarzowi, zamiast czekać na termin kolejnego badania profilaktycznego. W najbliższym czasie mammobus pojawi się też w naszym regionie. Już 20 października w Żółkiewce Osadzie mammobus pojawi się przy Urzędzie Gminy. 22 w Sawinie, przy Placu Targowym. 23 z jego możliwości będą mogły skorzystać mieszkanki Izbicy i Krasnego Stawu. Z kolei 27 października mammobus przyjedzie do Chełma i będzie zlokalizowany przy Kauflandzie we Włodawie. Pojawi się z kolei przy Alei Józefa Piłsudskiego przy Urzędzie Miejskim. I na koniec października Mammobus, specjalistyczna pracownia, powróci do Krasnego Stawu i od godziny 9, 28 października będzie stacjonować przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Organizatorzy wspomnianej wcześniej kampanii chcą też dotrzeć z edukacją do mniejszych miejscowości, dlatego zbierają środki na Biustobus, czyli mobilne centrum wiedzy o zdrowiu piersi,
2: które wyruszy w Polskę po to, aby właśnie regularnie spotykać się z kobietami w ich miejscach zamieszkania. Więc chcemy ułatwić jak najbardziej możemy i docierać z tą biustopozytywną wiedzą do nich. Chcemy być na dniach miasta, na jakichś imprezach okolicznościowych, wydarzeniach sportowych, muzycznych, wydarzeniach lokalnych, aby właśnie porozmawiać z kobietami, aby pokazać im, jak w biustopozytywny sposób mogą zadbać o zdrowie swoich piersi. I naszym marzeniem przede wszystkim jest to, żeby ta wiedza była szeroko dostępna do każdej kobiety, niezależnie w jakim miejscu ona mieszka w Polsce.
1: Różowy październik może być bardzo dobrym momentem, żeby zrobić pierwszy krok. Sprawdzić termin badania, umówić konsultację albo porozmawiać z bliską osobą, a później pamiętać o zdrowiu także wtedy, gdy październik się już skończy.
0: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa. W sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast.
1: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
0: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
2: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
0: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
3: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
0: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni. Na termometrach jutro od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 na Lubelszczyźnie, 13 na Mazowszu i Śląsku, do 15 w Lubuskiem. W zachodniej połowie kraju słonecznie, we wschodniej pochmurno i deszczowo.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.
5: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
6: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
5: O sobie.
6: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
7: Dzień dobry Państwu. Z tej strony ponownie Marzena Mariola Podkościelna w audycji Sami o sobie. Cieszę się bardzo, że spotykamy się po raz kolejny w kontynuacji rozmowy o Annie Kamieńskiej. Ale chciałam jeszcze skorzystać z tego, o czym mówiłam w pierwszej audycji, czyli o moim zaproszeniu na spotkanie z Mariuszem Gargulem, którego rocznicę śmierci będziemy obchodzić w ten piątek, 16 października. I od samego początku organizuję spotkania nad grobem. No może to tak trochę dziwnie brzmi, ale rozmowy z Mariuszem jego wierszami u niego, na cmentarzu, nad jego grobem. Tak jak zapowiadałam wcześniej, może ktoś z Państwa słyszał, jeżeli nie, to przypominam, ta godzina 19 będzie godziną niezmienioną, 19 spotykamy się u wejścia na cmentarz od ulicy Okrzei. Mówię oczywiście o cmentarzu w Krasnymstawie, przy ulicy Okrzei, przy środkowym kościółku. Kto może, serdecznie zapraszam. To jest warty czas, żeby sobie pobyć z Mariuszem, a właściwie z jego wierszami, które nam pozostawił. Będę miała ze sobą książkę, którą wydał, jedyną książkę, jego debiut, Niewczesny pogrzeb wierszoroba. I Mariusz będzie nam tutaj wyznaczał, otwierał, co mamy przeczytać, a właściwie co on do nas mówi w wierszu, który dla nas wybrał. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w piątek. A wracając do Mariusza, zanim wrócę do Anny Kamieńskiej, przeczytam Państwu wiersz Mariusza z antologii Krasnostawskiej Nocy Poetów, którą robiłam. Wiersz pod tytułem Herbatka u Gedalego. Mariusz Kargul żył w latach 1976-2013. Odszedł od nas w wieku 36 lat. Nawet jeżeli ktoś go nie znał bądź nie pamięta, zachęcam do przyjścia. Herbatka u Gedalego. Na motywach opowiadania Gedali Izaaka Babla. W ciasnym sklepiku za rogiem handlarz Gedali przysiada na ladzie. Rozmawia ze znanym sobie Bogiem. Kopiejkę księżyca na niebie kładzie. Duch Dickensa przemyka po rynku, wszystkich wymiotła gdzieś wojna. Został tylko kupiec w stanie spoczynku i jego bieda spokojna. Drobniutki gospodarz pilnuje dobytku, szczypie bielutką bródkę, kręci głową, nie chodzi w cylindrze dla zbytku, w starą kanwę wplata myśl nową. Młoda sobota wychodzi z mroku, Żydzi muszą zdążyć do synagogi. Jak tu dotrzymać im kroku, skoro nawet cienie wracają z drogi? Gedali kroi chałkę, parzy herbatę. Jak co piątek odwiedzi go Babel. Rewolucja popędzi gdzieś światem, oni do cytryn użyją szabel. Kramik zamknęli na głucho, gawędzić będą do rana. Wszystko im ujdzie na sucho, na kredyt u zastępów Pana. Tak się interesująco składa, że w tym wierszu, nie znam Mariusza wierszy, by pisał o tematyce żydowskiej, a tutaj pisze. Wydaje mi się, że to będzie, że to jest dobre nawiązanie do powrotu do Anny Kamieńskiej, która nie była Żydówką, ale miała męża Jana Śpiewaka, z którym łączyła ją wielka miłość, a później wielka rozpacz, gdy odszedł i Anna Kamieńska zapadła, tak to określę, na żałobę, ponad 30-letnią żałobę. Ten czas dla Anny, ten czas żałoby był trudny i mocno radykalny. Paweł Śpiewak w wywiadzie dla Elewatora pisma, którego numer był poświęcony, cały numer był poświęcony temacie Anny Kamieńskiej na stulecie urodzin w Krasnymstawie. Pisma Szczecińskiego zaznacza, to jest duży hołd, redakcja zrobiła dla tej wielkiej pisarki urodzonej w naszym mieście. I Paweł tutaj mówi o tej i żałobie, i religijności, że w tej religijności też była żarliwa i radykalna i w swoim życiu, i nawet w żałobie była radykalna. Lubiła czasem wypić kieliszek alkoholu na smak, budziła się rano z poczuciem jakiejś zdrady. Pytała siebie samą, jak mogłam wypić, będąc w żałobie. Miała do siebie straszne pretensje. Uważała, że żałoba to konieczność zrezygnowania ze wszystkich przyjemności. Podobne rzeczy ciągle pojawiały się w jej życiu i było to przyczyną jej wielkiego smutku. Był kwiecień, rok 1986, była wiosna. Poszliśmy na spacer. Matka źle chodziła, ale chodziła. Wybraliśmy się w stronę dworca zachodniego. Wyglądało to zupełnie inaczej niż dzisiaj. Nie było tej nowoczesnej zabudowy. Przestrzeń była jakby goła. I w pewnym momencie matka spojrzała na mnie i powiedziała: właściwie dlaczego ja tak długo byłam w żałobie? Przecież to bez sensu. Czyli miesiąc przed śmiercią coś w niej pękło. Zrozumiała, że właściwie coś bardzo ważnego sobie odebrała. Nie tylko życiowo, ale i literacko. Może to był moment, w którym Pan Bóg musiał zainterweniować i coś z tym jej fantem życiowym zrobić. To wyznanie było tak głębokie i dla niej na pewno tak bolesne, jakby nie wiedziała, co z tym zrobić. Zbudowała sobie życie na żałobie i w pewnym momencie koniec. Nic z tego, co prawda, z tego miesiąca, dwóch, kiedy żyła po tym odkryciu, nie wynikło. Nic w jej życiu się nie zmieniło, ale myślę, że to był początek czegoś nowego. Początek, który nie miał nawet następnego dnia. Gdy czytam tutaj o słowach Pawła Śpiewaka, profesora Pawła Śpiewaka, syna Anny Kamieńskiej, gdy mówi o matce, o tym uświadomieniu sobie, jaki był ten czas dla niej, to umartwianie się w tej religii, w której była, którą żyła całą sobą. Wiemy, że Anna Kamieńska żyła Biblią mocno. Okazuje się, że zadaje sobie pytanie, uświadamia sobie, czy to miało sens i stwierdza, przecież to bez sensu. Przypomina mi się Edward Stachura, no i jego dojście do tej całej jaskrawości i w jakim momencie zdarzył mu się wypadek. Wypadek na torach, gdzie traci rękę, palce prawej ręki i nie może już grać. Będzie pisał jeszcze w lewą ręką, ale nie będzie muzyki. Nie rozumiał, dlaczego tak się stało. Nie mógł się z tym uporać. Popadł w wewnętrzny dramat, z którego, no jak wiemy, nie wyszedł. Czyli co jest z tym uświadomieniem sobie, do czego, jakie jest to życie i czy to życie było, czy miało sens, czy nie miało sensu, a jeżeli ma wielki sens, co dalej się z człowiekiem dzieje?

w tym wspomnianym przeze mnie elewatorze, kwartalniku literacko-kulturalnym z 2020 roku są bardzo interesujące artykuły wielu autorów, a ten, o którym tutaj wspominam, to jest wywiad profesora Karola Samsela i Macieja Libicha z profesorem Pawłem Śpiewakiem. Może jeszcze wspomnę tutaj, nawiążę do Jana Śpiewaka, do wybitnego poety, który był mężem Anny Kamieńskiej, żeby tak przybliżyć Państwu to małżeństwo. Profesor Karol Samsel pyta Pawła Śpiewaka, a Jan Śpiewak, on chyba w latach 60. Kamieńską zbudował, napełnił wiarą w literaturę. Paweł Śpiewak odpowiada, nie, to na pewno nie, powiedziałbym tak, to był bardzo silny związek dwojga osób, do pewnego stopnia godny pozazdroszczenia, ale też bardzo trudny, jakim go pamiętam. To był związek ludzi, którzy byli absolutnie zajęci swoim życiem, ich życie to była literatura. Co oczywiście nie znaczy, że nie interesowali się polityką i nie uczestniczyli w niej, że pomijali dzieci, z którymi coś trzeba było przecież zrobić. Nie. Ale miałem poczucie, kiedy byłem mały, że dziecko to jest coś, co należy obsłużyć, a emocje są tak naprawdę w ich miłości i oczywiście w literaturze. Do tego dochodziła postępująca choroba mojego ojca. Oni byli tak osobni literacko i tak nieskończenie od siebie oddaleni w sposobie myślenia, pisania, pewnej wrażliwości, że aż dziw, że wiersze ojca nie wpłynęły na twórczość matki. Ona była oczywiście silną osobowością, wulkanem energii, osobą pełną werwy i zapału do pracy, ale to wciąż zastanawiające. Myślę, że ojciec mógł jej pokazać gorsze lub lepsze fragmenty. Nie uczestniczyłem w tym, tak sobie to tylko wyobrażam. Natomiast nigdy nie było tak, że kryterium dobrej poezji to była jego poezja. Kamieńska miała iść swoim tropem. Oczywiście wspólnie pracowali między innymi nad Chlebnikowem, wydawali poezję ludową, pewnie gadali o literaturze na co dzień. To naturalne, byli cały czas, jeśli chodzi o literaturę, ale to były dwa absolutnie odmienne i osobne kontynenty. Warto o tym wiedzieć, gdy się myśli o tym, no, można powiedzieć, wyjątkowym małżeństwie. Gdy przygotowywałam Krasnostawską Noc Poetów 2021, chciałam skorzystać i zaprosić Pawła Śpiewaka, profesora Pawła Śpiewaka na Krasnostawską Noc Poetów i by mógł uczestniczyć czytając wiersze i swojej matki, i swojego ojca, Jana Śpiewaka. W tej antologii miałam taką zasadę, robiąc antologię, miałam taką zasadę, że no nieżyjących, oprócz oczywiście patrona Krasnostawskiej Nocy, poetów, nie będę publikowała. Ale tutaj poprosiłam profesora, czy jako reprezentant tych wybitnych poetów mógłby to uczynić w ich imieniu, a dla nas to no, byłoby zaszczytem. I przeczytam Państwu wiersz Jana Śpiewaka, który napisał dla swojej żony, dla Anny Kamieńskiej. Bo wydaje mi się, że poezja Śpiewaka nie jest tak no, na co dzień znana, bądź dobrze znana. Do żony. Chciałbym napisać wiersz o tobie. Chociaż pióro moje jest bardziej kruche niźli przelotne chmury, a uśmiech mój najjaśniejszy jest od moich słów. Chciałbym porównać ciebie do wszystkiego, co niesie radość. Chciałbym porównać ciebie do wszystkiego radość. Chciałbym porównać ciebie do wszystkiego, co oznacza troskę pogodną. Chciałbym porównać

0: złoty kurz.
1: Z wyboru wierszy, który ukazał się w wydawnictwie Ośrodek Brama Grodzka, z wyboru, którego dokonał Paweł Śpiewak, przeczytam Państwu wiersz Anny Kamieńskiej, monolog. Monolog. Wierzę, że gdzieś jest punkt, w którym się przecinają niespełnione miłości, niewypowiedziane słowa, niebyłe pocałunki, nawet na zawsze rozdzielone sny. Szaleńcza geometria, dzięki której żyję. Jakie to zabawne, że jestem bardziej wtedy, gdy mnie nie ma, że kiedy milczę, mówią lepiej i wymowniej. Jakie to śmieszne, że okręty z ołowiu nie toną i że skrzydła z żelaza leżą na powietrzu. Bolą mnie do rozpuku te absurdy, których słabością jest ich oczywistość. Tak by powiedział bohater Szekspira, nim by trucizna nie zaczęła działać, jaką go za szlachetność napojono. Trucizna jest w naszych żyłach, to czas. On, usypiając nas z premedytacją, sprawdza nasze absurdy, czyli nasze wiary, aż wyplątanych z wszelkiej geometrii ustawi w ostrym świetle lampy, gdzie się w uśmiechach kłania i umiera. No, poezja Anny Kamieńskiej jest niebywale mądra. Musimy z niej korzystać, powinniśmy korzystać dla siebie. Nie tylko, żeby pamiętać, bo ktoś taki był. To, co nam zostawiła w swoim spadku, to ten spadek jest dla nas, dla naszego dobra, dla naszej świadomości. Anna Kamieńska wywiera na mnie ogromny wpływ. Im bardziej ją poznaję, im więcej czytam, im więcej szperam, tym widzę, że jest odpowiedzią, odpowiedzi, na które pytania sama zadawała sobie, pytania, nie uzyskując odpowiedzi, one stają się i odpowiedziami dla mnie. Doświadczenia i poezji, i odpowiedzi, i pytań są potrzebne. Poezja wydaje się być tutaj taką materią delikatną i nie dla wszystkich. Ale zapewniam, nie tylko ja, że to jest dla wszystkich. To nie jest zabawa. To jest ubogacanie swojego wnętrza, by człowiek nie był, nie chcę tutaj użyć słowa jałowy, ale by był ziemią urodzajną.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
7: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
8: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
7: O sobie.
8: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bon Ton.
9: Drodzy Państwo, te książki Kamieńskie, które tutaj leżą przede mną, które już nagromadziły mi się w przeróżnych prezentach i chociażby ten Wieczny Hiob Pawła Śpiewaka z dedykacją dla mnie, z prośbą o dobrą pamięć i otwartą lekturę, z oddaniem i wzruszeniem. Paweł, 15 czerwca 2018 roku. No, Wieczny Hiob. Gdy czytam notatnik, chociażby notatnik Anny Kamieńskiej, Boże drogi, ile tam jest tej codzienności, codzienności w jej życiu, codzienności, która jest pokazana bardzo, bardzo bogato w rozmowach, chociażby z Pawłem, synem, który jak powiedział, że po śmierci męża, czyli po śmierci ojca Pawła, sam jeszcze młody, służył Annie Kamieńskiej za rozmówcę w tych trudnych tematach, trudnych o Biblii, o tym Hiobie, który doświadczył tyle niedobrego. Paweł Śpiewak zaznaczał, że Anna Kamieńska była w żałobie, ale też umarła dużo wcześniej. Nie w dniu swojej śmierci, ale ona odczuwała, że umarła na stan wojenny. Nie mogła pojąć, że takie rzeczy się mogą wydarzać, że mogą się dziać po tym niepojęciu, doświadczeniu II wojny światowej, po tym dramacie człowieczeństwa, dalej działo się zło. Te rozmowy, które są tylko tam pozaznaczane dłużej czy w krótszych fragmentach w notatniku, naprawdę nie potrzebujemy, nie wiem, innych mediów. Wystarczą nam książki, które naprawdę są przepięknym materiałem, który może nam dać dużo satysfakcji. A teraz przechodzę, nie odbiegam od Anny Kamieńskiej absolutnie, ale przechodzę do ważnej informacji, którą chciałam się z Państwem podzielić. Byłam w miniony weekend słuchaczką konferencji w Kielcach, bardzo potrzebnej konferencji i bardzo trudnej. Konferencji dwudniowej z tematem wobec zła. No nie jest to łatwy temat. Byli przeróżni prelegenci. Byli i literaci, i terapeuci, psychologowie, profesor Bogdan de Barbaro, i naukowcy, którzy zajmują się badaniem mózgu. Ja uczestniczyłam w niedzielę. Jednym z prelegentów, który miał swój wykład, był profesor Marcin Majewski. Wybitna postać, jeżeli chodzi o tematy biblijne. Tak jak cały czas tutaj przypominam i jakoś nawiązujemy do tej Biblii Anny Kamieńskiej, którą ona żyła, nie tylko czytała, ale żyła Biblią. Profesor Marcin Majewski jest biblistą, hebraistą, wykładowcą uniwersyteckim. No i po już nie wiem jakim czasie w końcu udało mi się go poznać osobiście. Zależało mi bardzo, by osobiście porozmawiać. Nawet cieszyłam się jak dziecko, że widzimy się na żywo, a nie już z tych jego... na jego wykładach w mediach, w których, no, których coraz słucham. I wydaje mi się, że też wielu słuchaczy też słucha z zachwytem profesora Marcina Majewskiego. Po co ja tam byłam? To nie było tylko, znaczy było to dla mnie, był to dla mnie bardzo ważny temat, jak i dla każdego z nas. Czy zło jest? Czy go nie ma? Co z nim zrobić? Czy z nim coś robić? Czy się da z nim coś zrobić? Zahamować, wyhamować? Skąd pochodzi? Czy mamy jakąś wolną wolę, czy nie mamy? Sporo tematów i pytań i sporo braków odpowiedzi zostało po tej konferencji. Może jeszcze organizatorzy zrobią może ponownie ten temat. Chociaż była propozycja, żeby teraz następna konferencja, chociaż to nie są cykliczne, była pod tytułem Wobec dobra. Żeby zaznaczyć to, co jest lepsze i nad czym trzeba bardziej pracować. Zapytałam profesora Marcina Majewskiego, zapytałam i zaprosiłam do Krasnego Stawu na moje spotkania Anna Kamieńska w moim życiu. Czy może być gościem? Czy możemy rozmawiać w Krasnym Stawie? Profesor bardzo się ucieszył. Zresztą ja pisałam do niego wcześniej, gdy go poznałam. Napisałam do niego, czy w ogóle takie spotkanie jest możliwe. I wtedy okazało się, to był początek roku, wtedy się okazało, że do końca roku profesor nie ma wolnych terminów. Gdy teraz ponownie pytam, zapraszam i pytam o termin, możliwy termin, okazuje się, że te terminy jednak jeszcze dalej się przesuwają. Ale jest to możliwe. Myślę, że pod koniec następnego roku będziemy już znać taki bardziej wiarygodny, możliwy termin. Póki co to jest 28 rok. Wydaje się, że to jest na końcu świata i niemożliwe, ale chyba nie. Poczekamy. Póki co przedstawiam to nazwisko, jeżeli ktoś nie zna. I proszę obserwować kanały i materiały dostępne z profesorem Majewskim. Rozmawiałam z profesorem, że bardzo, że to będzie bardzo dobry temat o tłumaczeniach Biblii. O tym chciałabym rozmawiać. O tłumaczeniu Anny Kamieńskiej, Księgi Koheleta, no i o jego tłumaczeniach, bo jest wybitnym znawcą i tłumaczem. Pamiętam takie rozmowy, gdy rozmawialiśmy o Annie, ale nie z profesorem Majewskim, tylko z profesorem Śpiewakiem, że Anna, gdy nauczyła się hebrajskiego, gdy zaczęła się uczyć hebrajskiego od swojego teścia, okazało się, że te tłumaczenia, które my znamy, odbiegają od tłumaczeń tych, które tłumaczy Anna. A przecież nie tylko Kamieńska tłumaczyła Biblię, więc ona wręcz domagała się tych sprostowań niektórych słów, które w jakiś sposób zmieniały sens. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo interesujące spotkanie. No ja jestem pod wrażeniem i w emocjach, że zaproszenie zostało przyjęte. I cóż, mam przed sobą Księgę Koheleta, przekład Anna Kamieńska, książkę, która została wydana przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie w roku 2016. Opracowanie i redakcja profesora Wojciecha Kruszewskiego, który też był moim gościem na ostatnim spotkaniu Anna Kamieńska w moim życiu, i z dedykacją od Pawła Śpiewaka. To było nasze pierwsze spotkanie, kolejna książka, 2017 rok, czyli rok po wydaniu tej książki, opatrzona takim wpisem: wszystko ma swój czas. No i drodzy Państwo, jak to rozumieć? Dochodzimy do Księgi Koheleta, do Biblii i do profesora Majewskiego, Anny Kamieńskiej i profesora Majewskiego, na których musimy cierpliwie poczekać, z radością czekać, cierpliwie czekać.

0: Anna Kamieńska stała się częścią mojego życia, wypełniając przepięknie. To, co pozostawiła, to też nie tylko pisane, ale pozostawiła też Pawła, śpiewaka, swojego syna, z którym mogłam się przyjaźnić, który przyjaźnił się z moją rodziną. Osoby, które go poznawały, były pod wrażeniem jego osobowości. To jest przepiękna historia. Historia, która wydawałoby się nie ma ciągu dalszego, no ale skoro ja przybliżam Annę Kamieńską i przywołuję i Jana Śpiewaka, i Pawła Śpiewaka, myślę, że oni wciąż tutaj są, bo są w pamięci i w naszych myślach. I na zakończenie chciałabym przeczytać Państwu mój list do Pawła. List, który jest wierszem. To nie był list napisany do i wysłany do niego, ale to był wiersz. To był wiersz, to jest wiersz. I jest jeszcze bardzo ważna osoba, która łączy mnie z Pawłem Śpiewakiem. Jego żona, druga żona. Żona, o której miłości mi opowiadał, dzielił się, z wielką miłością mówił o niej. To jest Hania Gawrońska, której pamięci i na sercu jest też Anna Kamieńska. No z nią mam kontakt, z innymi nie, ale może będzie tak, że poznam i te geny Anny Kamieńskiej w jej wnukach. A teraz ten list do Pawła. Mój list. Mój wiersz. Chciałabym cię gorąco uściskać, lecz jedynie skrywam niepokojące wyważenie czyjś zdrów. Czy nie doskwiera ci miasto lub najzwyklejsza samotność? Czy z sercem wszystko dobrze i czy uczucia na miejscu? Lub też ta myśl o tabletce. Czy potrzebujesz jej bardziej niż kociej więzi po wewnętrznej stronie drzwi, po tym, jak otwierasz wejściowe drzwi? Czasem życzymy sobie dobrej nocy, czasem dobrego dnia, dobra jak leku. Zamiast objęcia, winni i niewinni, że aż tak i że tylko tak się sobie przydarzyliśmy. Wiesz, u mnie coraz bardziej ma się na zimę. Mam nadzieję, że ten nieskończony listopad jakoś przeminie, jak nic dobrego, które musi się w końcu skończyć. Za oknem wiatr w leszczynie, w jej nagich gałęziach, dokucza ostatnim pojedynczym liściom. Ubieraj się ciepło w słodne dni. Pisz do mnie nocą. Ułożę się wtedy na pościeli, jak wierny ci kot, i wymruczę myśl. Ileż ciepła jest w słowie śnieg. Żegnam się z wami tym wierszem do Pawła Śpiewaka, tymi historiami, wspomnieniami o Annie Kamieńskiej, słowami, które są na przyszłość. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia bardziej wkrótce. Kiedyś, gdy będziemy mogli rozmawiać znów. Żegna się z Państwem Marzena Mariola Podkościelna.
1: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
2: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
1: O sobie.
2: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.

0: areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Meldunki mogą odejść do lamusa, MSW rozważa zmiany. Sprawdzimy też, czy jest szansa na większe obniżki cen na stacjach paliw. Miriam Lipieńska. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Wczoraj Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził po południu Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat dzisiejszych, jak mówi Bogucki, bezprecedensowych wydarzeń.
1: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko Konstytucji.
0: Bo jak tłumaczył Bogucki, wszystko to działo się w momencie, gdy Trybunał ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem w sprawie sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia Macieja Berka ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. W przypadku Berka trwa jednak wyjaśnianie wątpliwości, czy spełnia on warunki formalne. Chodzi o minimum 10-letni czas wykonywania zawodu radcy prawnego. Sam Maciej Berek podkreśla, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów.
2: Miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy, to może powodować problemy między innymi przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
2: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
3: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
2: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz.
0: Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw, mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
4: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, a ja też dojeżdżam do pracy. No i staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
0: Mówią kierowcy, a według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki, a jutro podrożeje nieznacznie olej napędowy. Będzie kosztować maksymalnie 8 zł. 5 groszy. Potanieją natomiast benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł. 1 grosz, a benzyna 98, 7,83 za litr. Resort Energii podkreśla, że mimo wszystko ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie. Pogoda podzieli jutro Polskę na słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód. A na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 na Lubelszczyźnie, 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
5: Słuchacie Bonton Radio.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Szykuje się rewolucja w powiadomieniu o zagrożeniach. MON zapowiada powstanie dron Legionu. Miriam Lipińska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, powiedział szef MK. Doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. O podjęcie czynności przez śledczych zwrócił się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
0: Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona. Mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
0: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do opowiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Marcina N., dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Zakończyły się przesłuchania wszystkich 5 zatrzymanych w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami, a na terenie ogrodu od wczoraj trwa akcja służb i wywożenie zwierząt. Prokuratura w Świdnicy zarzuca podejrzanym m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, mówi pełnomocnik właścicieli ZOO, mecenas Łukasz Opaliński.
3: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
0: Prokuratura chce tymczasowego aresztu tylko dla Marcina N. Pozostałe zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja, według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Nauczyciele świętowali dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, uczący biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie.
4: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
0: Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety. W zachodniej połowie Polski jutro słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. A na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 na Lubelszczyźnie, 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem. Bon Ton Radio.